Witam wszystkich. 4 maja. Nareszcie po długim weekendzie. No, to jest święto paraliżu. Nic nie można kupić. Nie wiadomo, kiedy jest co otwarte, kiedy jest co zamknięte. Gdyby zrobili tego 2 maja też wolnym dniem od pracy i byłoby wszystko pozamykane, to wtedy byłoby wiadome, żeby sobie przed długim weekendem zrobić zakupy, a nie kombinować jak koń pod górę, a potem się okazuje, że zostajesz bez niczego. Witam wszystkich, bo nie pamiętam, czy powitałem. 4 maja, tak to mówiłem. Przywitałem was utworem Throughout the Dark Months of April and May. I to wykonał zespół Cocteau Twins, dlatego że płyta zawierająca ten utwór, Victoria Land, znajdowała się na czele albumów niezależnych Wielkiej Brytanii w roku 1986. 4 maja to 124 dzień w tym roku, do końca pozostaje 241 dni. Imieniny obchodzą Antonia, Antonina, Damian, Damiana, Florian, Gości, Wit, Gotard, Grzegorz, January, Kasjan, Leonida, Lucyla, Michał, Monika, Paulin, Pelagia, Tekla, Teodora, Strzedziwoj, Sylwan i Wespazjan. Wszystkiego najlepszego. W Chinach obchodzą Dzień Młodzieży, w Holandii Dzień Pamięci Ofiar Wojny. W Japonii Dzień Zieleni, w Namibii Święto Kasangi. Za cholerę nie wiem, co to jest i nie mam zamiaru się dowiedzieć. A w Tonga obchodzą urodziny księcia, to pewnie jest najważniejsza osoba w kraju, dlatego słuchamy hymnu Tonga.

Mamy prawdziwy wysyp różnych dziwnych świąt po kolei. Dzień kominiarza, dzień hutnika, dzień garncarza, dzień piekarza, Międzynarodowy Dzień Strażaka. Teraz sobie pomyślcie, jak oni wszyscy siądą do stołu i zaczną świętować. No to tak, dom wam się może zaczadzić. Metalu nie będzie, nikt nie wypiecze, nie, Boże, nie wytopi stali. Garnków nie będzie w czym ugotować obiadu, a już nie mówię o chlebie, no i o pożarze. Bo jak chłopaki poddadzą w ognia, no to takiego ognia nie strażackiego, takiego tylko że w szyję dadzą. Dobra, ale mi się gada głupoty. A to pewnie dlatego, że w końcu uwolniłem się od jednej rzeczy, która mi ciążyła od paru miesięcy. Dlatego jestem w miarę zadowolony. I mamy jeszcze jeden bardzo ważny dzień. Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Ja to odbieram jako Gwiezdne Wojny. Nie chodzi mi o Gwiezdne Wojny, o których mówił Ronald Reagan kiedyś. Dlatego słuchamy głównego motywu z filmu Gwiezdne Wojny. W całości.

0: I to jest zacna muza. Przechodzimy do rocznic. W Polsce tym razem lichutko. Jedna rocznica. 4 maja w 1981 roku odbyła się premiera komedii filmowej Miś w reżyserii Stanisława Barei. I tam była taka piosenka, to odgrywał rolę kompozytora Wojciech Pokora i drugi aktor, autora tekstu, aktor, którego nie pamiętam nazwiska, i oni komponowali utwór. No i tam ten utwór został odśpiewany. Utwór się nazywał Hej, młody junaku. No to za ten utwór wziął się Zuch Kazik i go wykonał. A my teraz go odsłuchamy. Czyli Zuch Kazik i utwór Hej, młody junaku. Utwór zaczerpnięty z filmu Miś.
1: Od GIS!

Na świecie lato obrodziło różnymi rocznicami po kolei. 4 maja. W 1626 roku holenderski żeglarz i zdobywca Peter Minuit wylądował na wyspie Manhattan. W 1904 roku Amerykanie podjęli na nowo budowę kanału panamskiego, przerwaną przez Francuzów w 1889 roku. Tego samego dnia i roku założono niemiecki klub piłkarski Schalke 04 Gelsenkirchen, wtedy jako Westfalia Schalke. W 1932 roku skazany na 11 lat pozbawienia wolności za oszustwa podatkowe Al Capone został przewieziony do ciężkiego więzienia federalnego w Atlancie. Tam chyba dokonał żywota. W 1939 roku ukazała się powieść Finnegan of Tren, ostatnia w dorobku irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a. Ta książka to podobno jest prawie że nie do przetłumaczenia. Maciej Słomczyński się chyba tego podjął i pamiętam, że na wykładach, które miałem z nim, mówił, że to poważne wyzwanie. Chyba to przetłumaczył. Tak, no on wszystko tłumaczył. W 1953 roku Ernest Hemingway otrzymał nagrodę Pulitzera za opowiadanie Stary człowiek i morze. W 1998 roku amerykański terrorysta Theodore Kaczynski, znany jako Una Bomber, został skazany przez sąd w Sacramento w Kalifornii na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ten pan, on wysyłał różne bomby do różnych ludzi. Dlatego jest nazwany Una Bomber. No niektórym niestety udało się otworzyć te przesyłki i znaleźli się w Walhali albo w krainie włócznych łowów, jak to woli. Za to mnie intryguje jedna rzecz. Czy nasz jaśnie nam panujący prezes jest w jakiś sposób spowinowacony z panem Una Bomberem? To ciekawe pytanie. Jeszcze może być ciekawsza odpowiedź. W roku 2000 wirus komputerowy I Love You, w ciągu jednego dnia rozprzestrzenił się po całym świecie, infekując 10% komputerów mających dostęp do internetu i powodując straty w wysokości $5,5 miliarda. I to nazywa się zadyma. Ale zadyma, to teraz słuchajcie, odbyła się 4 maja 2009 roku. W strzelaninie na weselu w okolicach Mardin w południowo-wschodniej Turcji zginęły 44 osoby, a 6 zostało rannych. To było wesele z przytupem. Posłuchajmy sobie Davida Bowiego w utworze The Wedding Song.

tak na marginesie, to na YouTubie pełno jest takich filmików z różnych wesel, zwłaszcza w związku, zwłaszcza w Rosji. Tam to poważne są sprawy na tych weselach. No Wuda robi swoje, ale tam w Turcji, no to, no nie wiem, Wuda to raczej nie zrobiła roboty, ale to jakieś chyba wendety rodzinne. Nie wiem. My się śmiejemy, ale to poważna sprawa. 4 maja w 2004 roku w Kingston na Jamajce zmarł pionier muzyki reggae Sir Clement Coxon Dodd. Dodd organizował pierwsze sound systemy na Jamajce, a także odkrył grupę The Wailers. Zmarł w wieku 72 lat na atak serca. 4 maja w 2012 roku w wieku 48 lat w Nowym Jorku zmarł Adam Jaucz. Amerykański raper, muzyk, reżyser filmowy, aktywista praw człowieka. Najbardziej był znany jako członek i założyciel kultowej grupy The Beastie Boys. W 1964 roku w Richmond w stanie Kalifornia urodził się Gary Wayne Holt. Amerykański muzyk, kompozytor i gitarzysta. Jest znany przede wszystkim jako wieloletni gitarzysta formacji Exodus, w której występuje z przerwami od 1980 roku. Ponadto współpracował z grupami Sexoturica i Wardens. Od 11 roku podczas tras koncertowych zastępuje zmarłego w 13 roku gitarzystę grupy Slayer Jeffa Hanemana. No i teraz mi się tutaj coś zaczyna jarzyć w głowie. Skoro Haneman umarł w 13 roku, a go zastępuje, to dlaczego go zastępuje od 11? Czyli co, on już planował? Nie będę kończył. 4 maja w 1998 roku okazał się ostateczny krach systemu korporacji. 10. album zespołu Kult wydany przez SP Records. Jest to ostatnia płyta nagrana z tragicznie zmarłym perkusistą Andrzejem Szymańczakiem. Słuchamy po kolei. Bob Wailers and the Way, boże, Bob Marley i grupa The Wailers w utworze Stir It Up, potem The Beastie Boys i utwór Sabotage, następnie Exodus i utwór The Fires of Division, a na koniec Komu bije dzwon i zespół Kult.

A teraz sobie wysłuchamy trzech utworów z kolei. Ja tylko przypomnę, że słuchacie Porannego Zewu, a wasze zmysły koi swoim zmysłowym z kolei głosem Władysław Bałtycki. 4 maja w 1987 roku ukazał się Snopowiązałka, trzeci album zespołu WW. I ten album uważany jest powszechnie za jedną z najlepszych płyt zespołu, a moim zdaniem zdecydowanie jest to najlepsza płyta zespołu. I uważam, że jest to jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. W 1950 roku urodził się Bogdan Gajkowski, znany jako Kapitan Nemo. Multiinstrumentalista, wokalista i założyciel zespołu Kapitan Nemo. Ja się zastanawiałem w ogóle, czy to podać tą informację, bo ten Kapitan Nemo to taki, kurczę, niejednoznaczna postać dla mnie. No był tam niby przedstawicielem polskiego New Romantic był, ale to takie plumkanie, to nie granie, to plumkanie, ale ostatecznie postanowiłem puścić tego pana z racji chyba sentymentu do tamtych czasów. 4 maja w 2015 roku w Białymstoku zmarł Józef Hajdasz, polski perkusista, współzałożyciel grupy Breakout, prywatnie ojciec Artura Hajdasza, byłego perkusisty Pudelsów, obecnie wokalisty grupy Made in Poland. Józef Hajdasz urodził się w kwietniu 1941 roku. Posłuchajmy sobie trzech utworów. Na początek grupa WW i utwór Senator. Potem grupa Breakout i utwór Oni zaraz przyjdą tu. A na koniec Kapitan Nemo w utworze Słodkie Słowo.

No i tutaj mam teraz taką rocznicową sytuację, mianowicie wszystko to się wydarzyło rok temu i było to szokiem dla niektórych, a mianowicie 4 maja 2025 zmarł Joka, właściwie Michał Martyn, współzałożyciel, raper, autor tekstów zespołu Kaliber 44. Prowadził również karierę solową. Miał 47 lat. Ja ostatnio zauważyłem, że coraz więcej osób odchodzi w wieku 47, 48, 49. To jest jakaś taka magiczna liczba, to jak 27. Ten przedział czasu, 47, 8, 9, no ostatnio miałem kilka tego typu odejść. Posłuchajmy sobie teraz Kaliber 44 w utworze Normalnie o tej porze.

No i znowu niepostrzeżenie dobrnęliśmy do końca. Ja dzisiaj specjalnie dużo nie rozwodziłem się na tematy około socjalne i niemuzyczne, ale uwierzcie mi, że już niedługo zajmiemy się rzeczami, które przynajmniej mnie nurtują, a generalnie wkurzają, a jest ich sporo. Postaram się dotrzeć do źródeł tej gangreny. Może mi się uda przynajmniej wyplenić jakiś procent tego całego zanieczyszczenia. Dwa utwory na koniec nam zostały i dwie karteczki z kalendarza. 4 maja w 1972 roku urodził się Mike Dirnt, amerykański muzyk, basista zespołu Green Day. A 4 maja w 1655 roku urodził się Bartolomeo di Francesco Cristofori, muzyk i konstruktor instrumentów muzycznych, uważany jest za twórcę fortepianu. Zmarł w styczniu 1731 roku w wieku 75 lat. Słuchamy dwóch utworów, jak już powiedziałem, Green Day i utwór zatytułowany American Idiot, a potem grupa Coil w utworze Unprepared Piano. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, do jutra, czekamy na ciepło, bo już powinno być od jakiegoś przynajmniej czasu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W sercu Rosji Wschodniej na wyspie Sachalin znajduje się niezwykły wulkan błotny o nazwie Pugaczewski. Co sprawia, że ten konkretny wulkan jest tak wyjątkowy? Kiedy spojrzysz na niego z góry, zaskoczy cię jego niesamowite podobieństwo do gigantycznego ludzkiego oka. Zdjęcia wykonane przez fotografa Michaija Michailowa ukazują centrum wulkanu jako źrenicę otoczoną błotnistą brązową tęczówką. Ten rzadki i fascynujący widok został uwieczniony podczas jednej z erupcji, kiedy to błoto wyrzucone z wulkanu rozprzestrzeniło się równomiernie, tworząc wzór przypominający ludzkie oko. Wulkany błotne, choć mniej znane niż ich lawowe odpowiedniki, są równie fascynujące. Są one wynikiem działania gazów i cieczy wydobywających się z wnętrza Ziemi. W przypadku tego wulkanu, po gwałtownym wzroście ciśnienia, błoto jest wydobywane przez pęknięcia w strukturze, tworząc niezwykłe wzory na powierzchni. Fotograf, mówiąc o swoim doświadczeniu, stwierdził: "Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Istnieje wiele wulkanów błotnych na świecie, ale ten wygląda dokładnie jak oko, zwłaszcza z perspektywy helikoptera."

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Powiedziałem, że Balasundaram wszedł do mego biura, trzymając w ręce turban. W jego postawie było coś szczególnie wzruszającego, a jednocześnie świadczącego o pokorze. Opisałem na poprzednich stronicach tej książki, jak zażądano ode mnie, bym zdjął z głowy turban. Stało się tu powszechnie przyjętym zwyczajem, że każdy kontraktowy, a nawet każdy świeżo przybyły do tego kraju Indus, musiał zdejmować swój turban lub każde inne przybranie głowy, ilekroć przekraczał próg domu zamieszkiwanego przez Europejczyka. Powitalny gest składany obiema rękami nie wystarczał. Balasundaram sądził, że powinien się podobnie zachować także wobec mnie. Był to pierwszy tego rodzaju wypadek w moim życiu. Czułem się upokorzony i zwróciłem się do niego z prośbą, by owinął głowę. Zrobił to, ale dopiero po pewnym wahaniu. Nie mogłem nie zauważyć zadowolenia, jakie odmalowało się na jego twarzy. Nigdy nie potrafiłem znaleźć wytłumaczenia na to, jak człowiek może zaspokoić swą ambicję, poniżając bliźniego. Trzyfuntowy podatek. Zdarzenie z Balasundaramem przyczyniło się do tego, że nawiązałem bliższe stosunki z Indusami na kontraktach, co zmusiło mnie do poważniejszego przestudiowania warunków, w jakich oni żyli, i podjęcia kampanii przeciwko ustawie nakładającej na nich szczególnie wygórowany podatek. W tym samym 1894 roku rząd Natalu zamierzał obłożyć kontraktowych robotników hinduskich podatkiem wynoszącym 25 funtów szterlingów rocznie. Wprawiło mnie to w zdumienie. Przedstawiłem tę sprawę naszemu kongresowi, który postanowił niezwłocznie rozpocząć akcję protestacyjną. Muszę jednak przedtem w krótkich słowach wyjaśnić, skąd się wziął ten podatek. Około 1860 roku osiadli w Natalu Europejczycy doszli do przekonania, że plantacje trzciny cukrowej można by poprowadzić na znacznie szerszą skalę, gdyby nie brak siły roboczej. Bez sprowadzenia z innych krajów rąk do pracy rozwój plantacji i produkcji cukru był nie do pomyślenia, zwłaszcza że tubylcy, zulusi, nie nadawali się do tego rodzaju pracy. Rząd Natalu nawiązał pertraktację z rządem w Indiach i zapewnił sobie prawo werbunku Indusów do wspomnianych robót. Zwerbowani Indusi musieli podpisać kontrakty na 5-letni okres pracy w Natalu, a po jego upływie pozostawiono im możliwość osiedlania się na stałe, przy czym przysługiwać im miały wszystkie prawa płynące z posiadania ziemi na własność. Przyznano im te przywileje raczej ze względu na białych, którzy dążyli do rozwoju uprawy rolnej. Chodziło po prostu o zatrzymanie Indusów na miejscu po wygaśnięciu ich kontraktów. Ale praca Indusów przyniosła więcej, aniżeli się po niej spodziewano. Dzięki nim rozwinęło się w dużym zakresie warzywnictwo, wprowadzono do uprawy szereg nieznanych dotychczas indyjskich jarzyn, a uprawa miejscowych stała się znacznie tańsza. Importowali również mango. Przy tym ich inicjatywa nie ograniczyła się do rolnictwa. Zabrali się do handlu. Zaczęli nabywać tereny pod budowę domów i po pewnym czasie ze zwykłych robotników rolnych zamienili się we właścicieli ziemi i nieruchomości. Za nimi przybyli z Indii poważniejsi kupcy. Osiedlili się tutaj i rozpoczęli ożywiony handel. Nieżyjący już szedł Abu Bakar Ahmad był właśnie jednym z nich i wkrótce stał się właścicielem poważnej firmy handlowej. Biali kupcy poczuli się zagrożeni. Z początku chętnie witali indyjskich robotników, nie przypuszczając, aby ci mogli przejawiać jakiekolwiek zdolności do handlu. Tolerowali ich jako niezależnych rolników, ale w żadnym razie nie chcieli się zgodzić na ich współzawodnictwo w handlu. Ten właśnie wzgląd przyczynił się do posiania ziarna niezgody. Zresztą było wiele innych powodów narastania antagonizmów, jak na przykład nasz całkowicie odmienny tryb życia, prostoduszność w obcowaniu z ludźmi, kontentowanie się niewielkimi zarobkami, zaniedbania w dziedzinie higieny, opieszałość w przestrzeganiu czystości i schludności zamieszkiwanych przez nas miejsc, a także utrzymania domów i mieszkań w należytym stanie. Wszystko to wraz z różnicą wyznawanej przez nas religii przyczyniło się do powiększania już istniejących rozbieżności. Ten oto antagonizm znalazł swój wyraz między innymi w owej uchwale pozbawiającej Indusów prawa wyborczego i w uchwale o opodatkowaniu kontraktowych robotników. Niezależnie od prawnych restrykcji rozpoczął się okres wszelkiego rodzaju szykan. Pierwszą propozycją, której się uczepiono, była niezwłoczna i przymusowa repatriacja indyjskich robotników, tak by nawet termin upływu ich kontraktów wypadł w ich ojczyźnie. Ale rząd Indii nie chciał się na to zgodzić. Wtedy wysunięto następujące propozycje. Kontraktowi robotnicy powrócą do Indii natychmiast po wygaśnięciu terminu umowy. Co 2 lata muszą podpisywać nową umowę, na którą za każdym razem będzie udzielane nowe zezwolenie. W razie odmowy powrotu do Indii lub wznowienia kontraktu obowiązani są do płacenia podatków w wysokości 25 funtów szterlingów rocznie. Do Indii wysłano delegację złożoną Sir Henry'ego Binsa i Mr. Masona dla uzyskania zgody rządu na wymienione propozycje. Wicekrólem Indii był wtedy Lord Elgin. Nie zgodził się na podatek 25-funtowy, natomiast zaproponował ściąganie 3 funtów rocznie od osoby. Zarówno wtedy, jak i teraz byłem zdania, że było to dużym błędem ze strony wicekróla. Zgadzając się na te warunki, nie miał on na względzie interesów Indii, a obrona interesów Europejczyków zamieszkałych w Natalu w żadnym wypadku nie należała do jego obowiązków. W ciągu 3 lub 4 lat każdy kontraktowy robotnik Indus wraz ze swoją żoną oraz synem powyżej 16 lat i córką od lat 12 podlegał wymienionemu opodatkowaniu. Ściąganie rocznego podatku w wysokości 12 funtów od rodziny złożonej z 4 osób, podczas gdy miesięczny zarobek głowy rodziny nigdy nie przekraczał 14 szylingów miesięcznie, było nieznanym dotąd na świecie okrucieństwem i wyzyskiem. Zorganizowaliśmy ostrą kampanię na rzecz obalenia tego podatku. Gdyby kongres nie zabrał głosu w tej sprawie, można było się spodziewać, że wicekról zaakceptuje nawet 25-funtowy podatek. Zmniejszenie go z 25 funtów do 3 prawdopodobnie zawdzięczano jedynie interwencji naszego kongresu. Być może jednak jestem w błędzie, gdyż istnieje możliwość, że rząd Jego Królewskiej Mości w Indiach od początku nie zgadzał się na 25-funtowy podatek i sam zredukowałby go do 3 funtów, niezależnie od naszej opozycji. W każdym razie ze strony rządu w Indiach był to krok niewłaściwy, gdyż wicekról, jako ten, któremu powierzono opiekę nad interesami Indusów, nie powinien był się zgodzić na tak nieludzkie opodatkowanie. Kongres również nie uważał tej redukcji podatku za poważne osiągnięcie. Pozostał bowiem trudny do przekreślenia żal, że kongres nie potrafił całkowicie obronić robotników kontraktowych. Dążenia do zniesienia tego podatku nigdy nie zaniechano, ale trzeba było aż 20 lat, by można było to przeprowadzić. Do skutecznej realizacji całej kampanii przyczyniło się stanowisko nie tylko zamieszkałych w Natalu Indusów, lecz również wszystkich naszych rodaków osiadłych na terenie Afryki Południowej. Zerwanie umowy przez nieżyjącego już Mr. Goukala zostało wykorzystane jako sposobność do podjęcia decydującej kampanii, w której kontraktowi wzięli bardzo czynny udział, a niektórzy nawet przypłacili to życiem, gdyż znaleźli się z tego powodu pod kulami. Jednocześnie przeszło 10 tysięcy Indusów zostało aresztowanych i wtrąconych do więzienia. Ale prawda zatriumfowała. Wyrazem tej prawdy były cierpienia, na jakie wystawili się Indusi. A przecież nie osiągnęłoby się tego triumfu, gdyby nie ożywiająca bojowników niezłomna wiara w słuszność podjętej walki, ich wytrwałość i niesłabnący wysiłek. Gdyby miejscowe społeczeństwo indyjskie i kongres zaniechały wówczas walki, przestały prowadzić swą kampanię i poddały się wymiarowi tego podatku, jako zarządzeniu nie do zwalczenia, ów znienawidzony haracz byłby ściągany od kontraktowych aż po dzień dzisiejszy, ku wiecznej hańbie zarówno zamieszkałych w Afryce Południowej, jak i wszystkich Indusów. Studia porównawcze nad religiami. Powodem, dla którego całkowicie pogrążyłem się w pracy na rzecz naszego kongresu, było w gruncie rzeczy moje gorące pragnienie samodoskonalenia. Z chwilą, kiedy uprzytomniłem sobie, że najlepszą drogą wiodącą do poznania Boga jest służenie innym, uznałem tę zasadę za obowiązującą mnie religię.

0: Moi przyjaciele chrześcijanie wyczuli we mnie pragnienie zdobycia wiedzy, które było nienasycone i nawet w tych przypadkach, kiedy pragnąłem zachować pewną bezstronność, nie chcieli mnie zostawić w spokoju. W Durbanie odszukał mnie Mr. Spencer Walton, stojący na czele misji południowoafrykańskiej. Stałem się z czasem niemal członkiem jego rodziny. Ta znajomość powstała na tle kontaktów, jakie nawiązałem z chrześcijanami w Pretorii. Mr. Walton miał dość swoisty sposób postępowania ze mną. Co prawda nie przypominam sobie, by kiedykolwiek usiłował nawrócić mnie na chrześcijaństwo, natomiast otworzył przede mną swoje życie niczym książkę i pozwolił mi je obserwować w najdrobniejszych szczegółach. Pani Walton była niezwykle miłą i utalentowaną osobą. Pożycie tego małżeństwa bardzo mi odpowiadało. Znaliśmy dobrze zasadnicze różnice, jakie zachodziły pomiędzy nami i żadne dyskusje nie były w stanie ich usunąć. Jednak niekiedy nawet różnice poglądów mogą sprzyjać wzajemnemu zrozumieniu pod warunkiem przestrzegania wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości i zgodności z prawdą. Lubiłem skromność, jaka cechowała zarówno męża, jak i żonę, ich wytrwałość oraz zamiłowanie do pracy. Spotykaliśmy się bardzo często. Ta przyjaźń podtrzymywała we mnie zainteresowanie zagadnieniami religijnymi. Trudno mi było jednak znaleźć tyle wolnego czasu, ile go miałem w Pretorii, by poświęcić się studiom nad sprawami religijnymi, ale nawet ta skąpa liczba godzin, które udawało mi się znaleźć, była wykorzystywana z pożytkiem. Utrzymywałem nadal korespondencję na te tematy. Rai Chand Bai był moim przewodnikiem. Jeden z przyjaciół przysłał mi książkę Narmada Shankara, Dharma Vikara. Przedmowa do niej bardzo mi była pomocna. Słyszałem o cygańskim życiu, jakie wiódł ten poeta, a opisana w przedmowie ewolucja, jaka zaszła w jego poglądach dzięki studiom religijnym, zrobiła na mnie duże wrażenie. Książka podobała mi się coraz bardziej, czytałem ją od deski do deski. Z równie dużym zainteresowaniem przeczytałem książkę napisaną przez Maxa Müllera Indie, czego mogą nas nauczyć, a także ogłoszony przez Towarzystwo Teozoficzne przekład Upanishad. Cała ta lektura przyczyniła się do pogłębienia mojego poglądu na hinduizm, a świadomość piękna zawartego w nim rosła we mnie coraz bardziej. Muszę jednak zaznaczyć, że nie budziło to we mnie żadnych uprzedzeń do innych religii. Przeczytałem życie Mahometa i jego spadkobierców, Washingtona Irvinga i panegiryk Carlyle'a na cześć proroka. Obie te książki w dużym stopniu podniosły mój szacunek dla Mahometa. Przeczytałem również Tako rzecze Zaratustra. W ten sposób udało mi się zdobyć szerszy zakres wiedzy o różnych religiach. Te studia przyczyniły się również do podsycenia we mnie potrzeby poznawania siebie i przyzwyczaiły do tego, że zacząłem stosować w życiu to, co mi odpowiadało w przeczytanych książkach. Wtedy, w miarę tego, co zdołałem zrozumieć z lektury hinduskich książek, zacząłem również uprawiać niektóre praktyki jogów. Nie bardzo mi się to udawało i postanowiłem kontynuować je przy pomocy znawców po powrocie do Indii. Nigdy nie udało mi się jednak zrealizować tego postanowienia. Bardzo intensywnie studiowałem w tym czasie dzieła Tołstoja. Krótkie kazania i co mamy robić? Podobnie jak inne jego książki wywarły na mnie wielkie wrażenie.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ksar to wiejska osada berberyjska, która wyłania się z gorących piasków pustyni pośrodku pustkowia. Unikalne struktury, zwykle wykonane z kamienia lub gliny, znajdują się w Maghrebie. Obszar ten obejmuje różne terytoria w Tunezji, Algierii, Maroku, Mauretanii oraz Libii. W przeszłości Ksour, większość Ksarów, służył głównie jako obóz

wojskowy. Później unikalne osady pustynne służyły jako bezpieczniejsze schronienia lub też jako komory magazynowe. Dziś jednak pozostają w dużej mierze nieużywane. Oprócz modernizacji warunków życia wynika to z faktu, że coraz więcej osób w regionie przenosi się ze wsi do miast. Liczne sceny z pierwszej części Gwiezdnych Wojen zostały właśnie nakręcone w tunezyjskim Ksourze. Tutaj czcigodne budynki Berberów służyły jako tło pustynnej planety Tatooine.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze płyty według Bałtyckiego. Taki program mamy co poniedziałek o stałej porze. No więc dzisiaj mam zamiar przedstawić płytę zespołu Izrael. Płyta jest zatytułowana 1991. Jest to czwarty album zespołu, nagrany w studiu Arriva w Londynie w kwietniu i maju 1990. Wydany pierwotnie w 1991 roku przez wytwórnię DNA w latach 96 i 2001 był kolejno wznawiany przez Złotą Skałę, Gold Rock i W Moich Oczach. W 2008 roku wydawnictwo W Moich Oczach wydało album na płycie winylowej w limitowanym nakładzie 800 płyt z czarną okładką i 200 z pomarańczową. Z uwagi na ograniczenia nośnika płyta nie zawiera utworów Epirus 2 oraz So Far Away. W roku 1990 do Polski ze stolicy Wielkiej Brytanii wrócił zespół Izrael. Przywiózł ze sobą pewien skarb, płytę 1991, nagraną właśnie w legendarnych Arriva Studios należących do Mad Professora, producenta muzyki jamajskiej, DJ-a. Album brzmi świeżo do dziś. Reggae spotyka się tu z rockiem, funk z rapem, a kosmiczne syntezatory z improwizowanymi wstawkami saksofonisty Włodka Kiniorskiego. Zespół powstał w 1983 roku i miał wcześniej na koncie 3 płyty nagrane w różnych składach. Zespołem kierował Robert Brylewski, jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny punkowej, muzyk Kryzysu, Brygady Kryzys, Armii, a później Falarek Band, Szum czy The Users z Tymonem Tymańskim, Mikołajem Czaską i Marcinem Świetlickim. Izrael był pierwszą regową grupą Brylewskiego. To przejście pierwszych polskich punkowców do fascynacji muzyką jamańską miało wymiar nie tylko muzyczny. Brylewski w wywiadzie rzece z Rafałem Księżykiem Kryzys w Babilonie tłumaczył: w reggae zainteresowała mnie energia muzyki, a potem przekonałem się, że to szeroko pojęta kultura, która łączyła się nie tylko z rozrywką, ale przede wszystkim z duchowością, zmianami społecznymi i mentalnymi. Skład Izraela ustabilizował się w końcu lat 80., gdy Brylewski z przyjaciółmi i rodziną zamieszkał w Stanclewie na Mazurach i z pomocą Marcina Millera, przedsiębiorcy z Londynu, urządził tam studio Złota Skała. Artyści znaleźli sobie azyl, miejsce obok społeczeństwa, a komunistyczny system nie wchodził im tam w drogę, tyle że wkrótce sytuację zmienił upadek systemu. Jesienią 89 roku zespół koncertował w Czechosłowacji. Polska już była wolna, u południowych sąsiadów wciąż rządzili komuniści. Jeszcze bez Kiniorskiego, za to z klawiszowcem Wojtkiem Konikiewiczem. Na perkusji grał Piotr Stopa Żyżelewicz, wieloletni muzyk Armii, a później WW. Na basie Sławomir Dżudżu Wróblewski, a drugim frontmanem obok Brylewskiego był również grający na gitarze i śpiewający Dariusz Maleo Malejonek, później Hawk i Maleo Reggae Rockers. Kieniarski wywodził się ze świata free jazzu i muzyki etnicznej. Wróblewski grał wcześniej w Izraelu na perkusji. W koncertach brała też udział żona Brylewskiego, Vivian Quarceau. Stopa, Maleo i Brylu równolegle występowali w Armii, grającej o wiele ciężej metalowo-punkowo. Jej płyta Legenda powstała już po powrocie muzyków do Polski i została nagrana właśnie w Stanclewie. Punkowe korzenie Izraela były więc nadal silne, a Brylewski w rozmowie z Księżykiem podkreślał, że najbardziej liczyła się wolność artystyczna. Nowatorstwo wydanego w Polsce nakładem DNA 1991 polega właśnie na swobodnym żonglowaniu rytmami, harmoniami i gatunkami. Materiał powstał już z myślą o nagraniach na wyspach. W całości jest śpiewany po angielsku. Większość tekstów napisał Malejonek, tylko 3 Brylewski. To te bardziej rockowe piosenki. Niepokojący progres, ekstatyczne Hard to Say i najbliższe wcześniejszym nagraniom Izraela SFA. Otwierający płytę utwór Ride On zaczyna się partią fletu Kiniorskiego i pyszną zagrywką na gitarze Maleo. Ścieżka basu przepycha się równie nisko zawieszonym syntezatorem, ale największe wrażenie robi niesamowity, synkopowany, motoryczny rytm. Marionek niskim głosem rapuje Red Gaddy People, później Get Out of This Place. Przekaz jak z opowieści Brylewskiego. Ten zespół wychodzi z siebie. Do wizytówek płyty można też zaliczyć dubowe pełne emocji Lift Love, czy kolejny rozpoczęty uduchowioną partią kinierskiego utwór See I and I. Jamański rytm perkusji miesza się w nim z grającym na trzy basy i gitarą, tęskną zagrywką saksofonu i słowami You teach me how to live, you teach me how to love, more I live, more I love. Raz podany mi wprost, to znów przez dubowe efekty. W I Know jest mowa o politykach, którzy potrzebują nie człowieka, ale jego głosu w wyborach. Świeża obserwacja jak na początek 1990 roku i jakże aktualna do dzisiaj. Muzycznie choćby Appears 2 czy I Don't Wanna Get Stuck zawierają wątki folkowe, jazzowe i funkowe w kombinacji, którą trudno oddać słowami. A najlepsze jest to, że w podobny sposób cała płyta nie liczy się z żadnymi ograniczeniami, podziałami, modnymi prądami w muzyce. Nagrania 1991 trwały dwa dni. Trzeci dzień poświęcono na miksy, a czuwał nad tym producent Derek Fevrier, który nie wziął za to od Polaków pieniędzy. Izrael grywał wtedy koncerty w Londynie, między innymi w klubie Marquee, ale muzycy chwytali się najróżniejszych prac. Z kolei, żeby zarobić na benzynę na powrót do Polski, zgodzili się na występ z playbacku dla japońskiej telewizji. Wśród zaproszonych przez nią polskich artystów była też Basia Trzetrzelewska. Izrael działał jeszcze do połowy lat 90., jednak pełnoprawną studyjną płytę wydał dopiero po 17 latach od 1991. Dlaczego ten album nie zrobił z Izraela międzynarodowej gwiazdy, to już odrębna historia. Posłuchajmy sobie teraz tego albumu, ja tylko powiem, czego będziemy słuchać. Ride On, Live to Love, Hard to Say, Leave Me Alone, See I and I, Appears 2, Progress, Brothers, I Don't Wanna Get Stuck, I Know That, Appears 1 i SFA, So Far Away. Płytę nagrano w składzie Robert Brylewski, wokal, gitara, syntezator, Dariusz Maleo Malejonek, wokal, gitara, Sławomir Dżudżu Wróblewski, bas, Piotr Stopa, Żyżylewicz, perkusja, Włodzimierz Kiniar-Kiniarski, saksofon, Marcin Miller, produkcja, Derek Fervier, miksowanie. No to miłych wrażeń. Izrael, rok 1991, płyta zatytułowana 1991.

I just lose your identity.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W roku 2006 we wsi Lisowice na Śląsku odkryto szczątki wielkiego zwierzęcia niebędącego dinozaurem. Zwierzęcia sprzed 200 milionów lat, o istnieniu którego nikt wcześniej nie wiedział. Odkrycie rzuciło nowe światło na historię epoki pierwszych dinozaurów. Dicynodonty, do których zaliczane jest odkryte zwierzę, należały do pierwszych kręgowców, które z powodzeniem żywiły się niemal wyłącznie roślinami. Od środkowego permu do początków późnego triasu dicynodonty były jedną z najbardziej zróżnicowanych grup gadów ssakokształtnych. Przedstawiciele tej grupy prehistorycznych kręgowców ewoluowali w różnych kierunkach. Niektóre dicynodonty wiodły życie podziemne jak współczesne krety, inne żyły na drzewach, a jeszcze inne osiągały rozmiary porównywalne ze współczesnymi hipopotamami. Okaz znaleziony na Śląsku wyglądem przypominał krzyżówkę żaby oraz nosorożca. Ciekawostką jest fakt, że z racji tego, że odkrycie było przełomowe, nazwa zwierzęcia Lisowicia Bojani pochodzi od nazwy miejscowości Lisowice, na terenie której dokonano odkrycia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pomidory wydają się być typowym składnikiem włoskiej kuchni, ale rozgościły się na talerzach mieszkańców Italii dopiero w XIX wieku. Wcześniej uważano, że są trujące. Pomidory przypłynęły do Europy z Ameryki na pokładach statków hiszpańskich konkwistadorów. W owych czasach na nowinki patrzono raczej nieprzychylnie, dlatego przez kilka stuleci pomidory były wyłącznie roślinami ozdobnymi. W pewnym momencie zaczęto uważać je za doskonały afrodyzjak, więc mieszkańcy Italii zaczęli je spożywać. Wówczas ich konsumpcję surowo potępił Kościół katolicki, określając pomidory jako diabelskie owoce. Nieco później, w XVI wieku, to nastawienie nieco zelżało i pomidor rozpoczął podbój talerzy mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. To jednak nie koniec religijnych krucjat przeciwko temu przysmakowi. 10 lat temu pewien dość ortodoksyjny muzułmański fanpage ostrzegał na Facebooku, by odpowiednio kroić pomidory, tak by ich miąższ nie ukazywał znaku krzyża.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jeśli chciałbyś wiedzieć, jak wygląda typowa inwazja na Rosję, zapytaj Napoleona lub Hitlera. Dwie największe i najpotężniejsze znane w historii armie wkroczyły do tego państwa, a po kilku latach zmuszone były się poddać i wycofać. Kluczem rosyjskiego bezpieczeństwa jest geografia kraju. To największe państwo świata, a większość jego powierzchni jest otoczona górami albo pokryta śniegiem. Podczas II wojny światowej rosyjska armia spędziła miesiące wycofując się w głąb swojej ojczyzny i oddając jej kawałki, wiedząc, że żołnierze Hitlera w końcu zostaną bez sił i zamarzną. Ten plan się ziścił, a ta gorączkowa inwazja była kluczem do klęski Niemców. Współczesna Rosja również ma niczego sobie armię. Liczba żołnierzy przekracza 845 tysięcy, co czyni wojsko tego kraju piątym największym na świecie. Poza tym państwo to dysponuje 3,5 tysiącami odrzutowców, a jego flota opiewa na 350 okrętów wojennych. Mają też 7 tysięcy głowic nuklearnych. Rosjanie więc mogą ci zgotować zimę, ale to ma domową.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W przededniu Narodowego Święta kieruję do Was najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia. Zwracam się do bezpartyjnych, do młodzieży, do wszystkich Polek i Polaków z gorącym apelem. Zwróćmy serca, uczucia i myśli ku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niechaj każdy z nas zastanowi się, jak najlepiej służyć ojczyźnie, by stawała się z każdym dniem piękniejsza, zasobniejsza i silniejsza. By jej córkom i synom żyło się lepiej, pogodniej i dostatniej. Zespólmy wszystkie siły dla tego najwyższego celu.

suknia nocy ubrana śpisz. Ty brudna i nieczysta w kokonie ciemnych smug.

zła i zazdrosna, królowa myśli tajemnych ksiąg.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak pisze pewien internauta, właśnie spróbowałem Uber Eats. Jedzenie przyjechało z 45-minutowym opóźnieniem. W ramach zadośćuczynienia otrzymałem $10 rabatu na kolejne zamówienie. Wszystko spoko? Problem w tym, że rabat był ważny tylko przez kolejne 7 godzin i tylko od $30.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pierwszego listopada 2011 pasażerowie lotu PLL LOT 016 z Newark do Warszawy przeżyli dramatyczne chwile, które zakończyły się szczęśliwie dzięki profesjonalizmowi załogi i odrobinie szczęścia. Samolot Boeing 767 pilotowany przez kapitana Tadeusza Wronę doświadczył poważnej awarii systemu hydraulicznego, uniemożliwiającej wysunięcie podwozia. Kapitan Tadeusz Wrona, doświadczony pilot z wieloletnim stażem, wraz ze swoim zespołem podjął natychmiastowe działania ratunkowe. Po kilku nieudanych próbach ręcznego wysunięcia podwozia, załoga zdecydowała się na awaryjne lądowanie na brzuchu. Była to wyjątkowo ryzykowna operacja, która wymagała precyzji i zimnej krwi. Tadeusz Wrona, mając na pokładzie 231 pasażerów i 11 członków załogi, musiał sprowadzić samolot bezpiecznie na ziemię, minimalizując ryzyko katastrofy. Lądowanie odbyło się na warszawskim lotnisku Chopina. Dzięki doskonałemu przygotowaniu i umiejętnościom kapitana Wrony oraz współpracy całej załogi, samolot wylądował bez większych uszkodzeń, a wszyscy pasażerowie i członkowie załogi wyszli z tego incydentu bez szwanku. To awaryjne lądowanie zostało uznane za wzorcowe i zapisało się w historii lotnictwa jako przykład mistrzostwa pilotażu. Ciekawostką jest, że kapitan Wrona pomimo ogromnego stresu zachował spokój i profesjonalizm przez cały czas trwania awaryjnego lądowania. Jego postawa i umiejętności zostały docenione zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Dla pasażerów lotu 016 ten dzień był przeżyciem, które zapamiętają na zawsze. Podobnie wielkie szczęście mieli także piloci Cessny 150, która awaryjnie lądowała na podmokłych terenach dzielnicy Wawer w Warszawie. 28 października 2017 mały samolot pilotowany przez ucznia pilotażu pod okiem instruktora zmuszony był do awaryjnego lądowania. Dzięki szybkiej reakcji instruktora i umiejętnemu manewrowaniu samolot osiadł bezpiecznie, a wszyscy wyszli z tego incydentu bez szwanku.

Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Powiedziałem, że Balasundaram wszedł do mego biura, trzymając w ręce turban. W jego postawie było coś szczególnie wzruszającego, a jednocześnie świadczącego o pokorze. Opisałem na poprzednich stronicach tej książki, jak zażądano ode mnie, bym zdjął z głowy turban. Stało się tu powszechnie przyjętym zwyczajem, że każdy kontraktowy, a nawet każdy świeżo przybyły do tego kraju Indus, musiał zdejmować swój turban lub każde inne przybranie głowy, ilekroć przekraczał próg domu zamieszkiwanego przez Europejczyka. Powitalny gest składany obiema rękami nie wystarczał. Balasundaram sądził, że powinien się podobnie zachować także wobec mnie. Był to pierwszy tego rodzaju wypadek w moim życiu. Czułem się upokorzony i zwróciłem się do niego z prośbą, by owinął głowę. Zrobił to, ale dopiero po pewnym wahaniu. Nie mogłem nie zauważyć zadowolenia, jakie odmalowało się na jego twarzy. Nigdy nie potrafiłem znaleźć wytłumaczenia na to, jak człowiek może zaspokoić swą ambicję, poniżając bliźniego. Trzyfuntowy podatek. Zdarzenie z Balasundaramem przyczyniło się do tego, że nawiązałem bliższe stosunki z Indusami na kontraktach, co zmusiło mnie do poważniejszego przestudiowania warunków, w jakich oni żyli, i podjęcia kampanii przeciwko ustawie nakładającej na nich szczególnie wygórowany podatek. W tym samym 1894 roku rząd Natalu zamierzał obłożyć kontraktowych robotników hinduskich podatkiem wynoszącym 25 funtów szterlingów rocznie. Wprawiło mnie to w zdumienie. Przedstawiłem tę sprawę naszemu kongresowi, który postanowił niezwłocznie rozpocząć akcję protestacyjną. Muszę jednak przedtem w krótkich słowach wyjaśnić, skąd się wziął ten podatek. Około 1860 roku osiadli w Natalu Europejczycy doszli do przekonania, że plantacje trzciny cukrowej można by poprowadzić na znacznie szerszą skalę, gdyby nie brak siły roboczej. Bez sprowadzenia z innych krajów rąk do pracy rozwój plantacji i produkcji cukru był nie do pomyślenia, zwłaszcza że tubylcy, zulusi, nie nadawali się do tego rodzaju pracy. Rząd Natalu nawiązał pertraktację z rządem w Indiach i zapewnił sobie prawo werbunku Indusów do wspomnianych robót. Zwerbowani Indusi musieli podpisać kontrakty na 5-letni okres pracy w Natalu, a po jego upływie pozostawiono im możliwość osiedlania się na stałe, przy czym przysługiwać im miały wszystkie prawa płynące z posiadania ziemi na własność. Przyznano im te przywileje raczej ze względu na białych, którzy dążyli do rozwoju uprawy rolnej. Chodziło po prostu o zatrzymanie Indusów na miejscu po wygaśnięciu ich kontraktów. Ale praca Indusów przyniosła więcej, aniżeli się po niej spodziewano. Dzięki nim rozwinęło się w dużym zakresie warzywnictwo, wprowadzono do uprawy szereg nieznanych dotychczas indyjskich jarzyn, a uprawa miejscowych stała się znacznie tańsza. Importowali również mango. Przy tym ich inicjatywa nie ograniczyła się do rolnictwa. Zabrali się do handlu. Zaczęli nabywać tereny pod budowę domów i po pewnym czasie ze zwykłych robotników rolnych zamienili się we właścicieli ziemi i nieruchomości. Za nimi przybyli z Indii poważniejsi kupcy, osiedlili się tutaj i rozpoczęli ożywiony handel. Nieżyjący już szedł Abu Bakar Ahmad był właśnie jednym z nich i wkrótce stał się właścicielem poważnej firmy handlowej. Biali kupcy poczuli się zagrożeni. Z początku chętnie witali indyjskich robotników, nie przypuszczając, aby ci mogli przejawiać jakiekolwiek zdolności do handlu. Tolerowali ich jako niezależnych rolników, ale w żadnym razie nie chcieli się zgodzić na ich współzawodnictwo w handlu. Ten właśnie wzgląd przyczynił się do posiania ziarna niezgody. Zresztą było wiele innych powodów narastania antagonizmów, jak na przykład nasz całkowicie odmienny tryb życia, prostoduszność w obcowaniu z ludźmi, kontentowanie się niewielkimi zarobkami, zaniedbania w dziedzinie higieny, opieszałość w przestrzeganiu czystości i schludności zamieszkiwanych przez nas miejsc, a także utrzymania domów i mieszkań w należytym stanie. Wszystko to wraz z różnicą wyznawanej przez nas religii przyczyniło się do powiększania już istniejących rozbieżności. Ten oto antagonizm znalazł swój wyraz między innymi w owej uchwale pozbawiającej Indusów prawa wyborczego i w uchwale o opodatkowaniu kontraktowych robotników. Niezależnie od prawnych restrykcji rozpoczął się okres wszelkiego rodzaju szykan. Pierwszą propozycją, której się uczepiono, była niezwłoczna i przymusowa repatriacja indyjskich robotników, tak by nawet termin upływu ich kontraktów wypadł w ich ojczyźnie. Ale rząd Indii nie chciał się na to zgodzić. Wtedy wysunięto następujące propozycje. Kontraktowi robotnicy powrócą do Indii natychmiast po wygaśnięciu terminu umowy. Co 2 lata muszą podpisywać nową umowę, na którą za każdym razem będzie udzielane nowe zezwolenie. W razie odmowy powrotu do Indii lub wznowienia kontraktu obowiązani są do płacenia podatku w wysokości 25 funtów szterlingów rocznie. Do Indii wysłano delegację złożoną Sir Henry'ego Binsa i Mr. Masona dla uzyskania zgody rządu na wymienione propozycje. Wicekrólem Indii był wtedy Lord Elgin. Nie zgodził się na podatek 25-funtowy, natomiast zaproponował ściąganie 3 funtów rocznie od osoby. Zarówno wtedy, jak i teraz byłem zdania, że było to dużym błędem ze strony wicekróla. Zgadzając się na te warunki, nie miał on na względzie interesów Indii, a obrona interesów Europejczyków zamieszkałych w Natalu w żadnym wypadku nie należała do jego obowiązków. W ciągu 3 lub 4 lat każdy kontraktowy robotnik Indus wraz ze swoją żoną oraz synem powyżej 16 lat i córką od lat 12 podlegał wymienionemu opodatkowaniu. Ściąganie rocznego podatku w wysokości 12 funtów od rodziny złożonej z 4 osób, podczas gdy miesięczny zarobek głowy rodziny nigdy nie przekraczał 14 szylingów miesięcznie, było nieznanym dotąd na świecie okrucieństwem i wyzyskiem. Zorganizowaliśmy ostrą kampanię na rzecz obalenia tego podatku. Gdyby kongres nie zabrał głosu w tej sprawie, można było się spodziewać, że wicekról zaakceptuje nawet 25-funtowy podatek. Zmniejszenie go z 25 funtów do 3 prawdopodobnie zawdzięczano jedynie interwencji naszego kongresu. Być może jednak jestem w błędzie, gdyż istnieje możliwość, że rząd Jego Królewskiej Mości w Indiach od początku nie zgadzał się na 25-funtowy podatek i sam zredukowałby go do 3 funtów, niezależnie od naszej opozycji. W każdym razie ze strony rządu w Indiach był to krok niewłaściwy, gdyż wicekról, jako ten, któremu powierzono opiekę nad interesami Indusów, nie powinien był się zgodzić na tak nieludzkie opodatkowanie. Kongres również nie uważał tej redukcji podatku za poważne osiągnięcie. Pozostał bowiem trudny do przekreślenia żal, że kongres nie potrafił całkowicie obronić robotników kontraktowych. Dążenia do zniesienia tego podatku nigdy nie zaniechano, ale trzeba było aż 20 lat, by można było to przeprowadzić. Do skutecznej realizacji całej kampanii przyczyniło się stanowisko nie tylko zamieszkałych w Natalu Indusów, lecz również wszystkich naszych rodaków osiadłych na terenie Afryki Południowej. Zerwanie umowy przez nieżyjącego już Mr. Goukala zostało wykorzystane jako sposobność do podjęcia decydującej kampanii, w której kontraktowi wzięli bardzo czynny udział, a niektórzy nawet przypłacili to życiem, gdyż znaleźli się z tego powodu pod kulami. Jednocześnie przeszło 10 tysięcy Indusów zostało aresztowanych i wtrąconych do więzienia. Ale prawda zatriumfowała. Wyrazem tej prawdy były cierpienia, na jakie wystawili się Indusi. A przecież nie osiągnęłoby się tego triumfu, gdyby nie ożywiająca bojowników niezłomna wiara w słuszność podjętej walki, ich wytrwałość i niesłabnący wysiłek. Gdyby miejscowe społeczeństwo indyjskie i kongres zaniechały wówczas walki, przestały prowadzić swą kampanię i poddały się wymiarowi tego podatku, jako zarządzeniu nie do zwalczenia, ów znienawidzony haracz byłby ściągany od kontraktowych aż po dzień dzisiejszy, ku wiecznej hańbie zarówno zamieszkałych w Afryce Południowej, jak i wszystkich Indusów. Studia porównawcze nad religiami. Powodem, dla którego całkowicie pogrążyłem się w pracy na rzecz naszego kongresu, było w gruncie rzeczy moje gorące pragnienie samodoskonalenia. Z chwilą, kiedy uprzytomniłem sobie, że najlepszą drogą wiodącą do poznania Boga jest służenie innym, uznałem tę zasadę za obowiązującą mnie religię. Służenie innym było dla mnie równoznaczne z pracą dla Indii. Nie potrzebowałem się do niej zmuszać. Byłem do niej stworzony. Przybyłem do Afryki Południowej w celach podróżniczych, by uchronić się przed intrygami, których było pełno w Katiawadzie, i by znaleźć środki utrzymania, ale, jak już powiedziałem, znalazłem się na drodze do poszukiwania Boga i poznania siebie samego. Moi przyjaciele chrześcijanie wyczuli we mnie pragnienie zdobycia wiedzy, które było nienasycone, i nawet w tych przypadkach, kiedy pragnąłem zachować pewną bezstronność, nie chcieli mnie zostawić w spokoju. W Durbanie odszukał mnie Mr. Spencer Walton, stojący na czele misji południowoafrykańskiej. Stałem się z czasem niemal członkiem jego rodziny. Ta znajomość powstała na tle kontaktów, jakie nawiązałem z chrześcijanami w Pretorii. Mr. Walton miał dość swoisty sposób postępowania ze mną. Co prawda nie przypominam sobie, by kiedykolwiek usiłował nawrócić mnie na chrześcijaństwo, natomiast otworzył przede mną swoje życie niczym książkę i pozwolił mi je obserwować w najdrobniejszych szczegółach. Pani Walton była niezwykle miłą i utalentowaną osobą. Pożycie tego małżeństwa bardzo mi odpowiadało. Znaliśmy dobrze zasadnicze różnice, jakie zachodziły pomiędzy nami, i żadne dyskusje nie były w stanie ich usunąć. Jednak niekiedy nawet różnice poglądów mogą sprzyjać wzajemnemu zrozumieniu pod warunkiem przestrzegania wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości i zgodności z prawdą. Lubiłem skromność, jaka cechowała zarówno męża, jak i żonę, ich wytrwałość oraz zamiłowanie do pracy. Spotykaliśmy się bardzo często. Ta przyjaźń podtrzymywała we mnie zainteresowanie zagadnieniami religijnymi. Trudno mi było jednak znaleźć tyle wolnego czasu, ile go miałem w Pretorii, by poświęcić się studiom nad sprawami religijnymi, ale nawet ta skąpa liczba godzin, które udawało mi się znaleźć, była wykorzystywana z pożytkiem. Utrzymywałem nadal korespondencję na te tematy. Rajchand Bai był moim przewodnikiem. Jeden z przyjaciół przysłał mi książkę Narmada Shankara, Dharma Vikara. Przedmowa do niej bardzo mi była pomocna. Słyszałem o cygańskim życiu, jakie wiódł ten poeta, a opisana w przedmowie ewolucja, jaka zaszła w jego poglądach dzięki

0: jego poglądu na hinduizm, a świadomość piękna zawartego w nim rosła we mnie coraz bardziej. Muszę jednak zaznaczyć, że nie budziło to we mnie żadnych uprzedzeń do innych religii. Przeczytałem życie Mahometa i jego spadkobierców, Washingtona Irvinga i panegiryk Carlyle'a na cześć proroka. Obie te książki w dużym stopniu podniosły mój szacunek dla Mahometa. Przeczytałem również Tako rzecze Zaratustra. W ten sposób udało mi się zdobyć szerszy zakres wiedzy o różnych religiach. Te studia przyczyniły się również do podsycenia we mnie potrzeby poznawania siebie i przyzwyczaiły do tego, że zacząłem stosować w życiu to, co mi odpowiadało w przeczytanych książkach. Wtedy, w miarę tego, co zdołałem zrozumieć z lektury hinduskich książek, zacząłem również uprawiać niektóre praktyki jogów. Nie bardzo mi się to udawało i postanowiłem kontynuować je przy pomocy znawców po powrocie do Indii. Nigdy nie udało mi się jednak zrealizować tego postanowienia. Bardzo intensywnie studiowałem w tym czasie dzieła Tołstoja. Krótkie kazania i co mamy robić? Podobnie jak inne jego książki wywarły na mnie wielkie wrażenie.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jezioro Rupkund to dość małe jezioro pośrodku Himalajów. Brzmi to mało spektakularnie. Przerażająca tajemnica, która sprawia, że wody trafiły na pierwsze strony gazet, drzemie na dnie jeziora. Są tutaj setki ludzkich szkieletów. Po odkryciu szczątków w 1942 roku od razu postawiono badaczom zagadkę prawie nie do rozwiązania. Jakie okoliczności doprowadziły do tego, że niepozorne górskie jezioro zamieniło się w masowy grób? Kompleksowe badania wykazały, że kości pochodzą z IX wieku. W końcu eksperci uwierzyli, że znaleźli prawdziwe tło tego przerażającego odkrycia. Ofiary zaskoczyła ekstremalna burza gradowa, w której z nieba spadły niezliczone kule wielkości piłek tenisowych. Problemem jest to, że późniejsza analiza wykazała, że niektóre szkielety pochodzą też z XX wieku. Ponadto ofiary najwyraźniej pochodziły z różnych regionów. Dwa niszczące wydarzenia musiały mieć miejsce w odstępie około 1000 lat, zabijając niezliczoną liczbę ludzi w tym samym miejscu. Szczególnie interesujące jest to, że wszystkie szkielety zostały znalezione w praktycznie tym samym miejscu. To doprowadziło niektórych do przekonania, że ludzie, którzy kiedyś tu mieszkali, musieli wiedzieć o pierwszym masowym grobie przed rozpoczęciem prac nad drugim. Jednak informacje o jednym z tych dwóch grobów z czasem zaginęły. Naukowcy mają nadzieję, że wkrótce będą w stanie odkryć więcej informacji na temat tych grobów. Na razie ta sprawa pozostaje niewyjaśniona.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Paliwo z alg. Ponieważ algi zwykle składają się z wielu różnych związków, mogą być wykorzystywane jako biopaliwo w różnych procesach. Ogólnie dziedzinę paliw z alg można podzielić na cztery kategorie: biodiesel, biogaz, bioetanol oraz biowodór. W porównaniu z innymi paliwami ta alternatywa ma tę zaletę, że plon podczas uprawy jest znacznie wyższy. Na przykład produktywność mikroalg przewyższa wydajność rzepaku 15-krotnie. Jako zaletę wymienia się również fakt, że kultury alg wychwytują i utrwalają emisję CO2. Pozytywne jest też to, że uprawa alg nie wymaga gruntów ornych, jednak zapotrzebowanie na miejsce, energię i koszty operacyjne są bardzo wysokie. Mimo to wiele korporacji w nie inwestuje.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wyobraź sobie, że masz ogromny zestaw klocków Lego, składający się tylko z kilku rodzajów elementów, ale w miliardach egzemplarzy. Z tego zestawu możesz zbudować szybki samochód, rozłożystą dąb i swój własny mózg. W rzeczywistości rolę tych elementów pełnią atomy. Pomimo różnorodności świata, natura jest dość oszczędna. Prawie wszystkie żywe organizmy składają się w 99% z zaledwie 6 pierwiastków: węgla, wodoru, azotu, tlenu, fosforu i siarki. Kiedy patrzysz na drzewo, widzisz te same części, które są w tobie. Są one po prostu połączone w innej kolejności. Jedną z najbardziej ekscytujących idei współczesnej astrofizyki jest to, że atomy w twojej lewej dłoni i atomy w liściach brzozy powstały kiedyś w głębi starożytnych gwiazd. Kiedy miliardy lat temu gwiazdy eksplodowały, rozrzuciły te elementy budulcowe po całym kosmosie. Najnowsze badania, w tym dane z teleskopu Jamesa Webba, potwierdzają, że skład chemiczny odległych galaktyk i chmur pyłowych jest uderzająco podobny do naszego. Oznacza to, że materiał, z którego powstały ludzie i drzewa, został uformowany w tym samym kosmicznym piecu. Jeśli zajrzymy do wnętrza atomu, zobaczymy coś dziwnego. Prawie 99,9% jego objętości stanowi pusta przestrzeń. Gdyby atom miał rozmiar stadionu, jego jądro byłoby wielkości muchy w centrum, a elektrony kręciłyby się gdzieś na górnych trybunach. Ale dlaczego więc jesteśmy solidni i nie zapadamy się w ziemię? Współczesna fizyka mówi nam, że my i drzewa nie jesteśmy tylko stosami materii, ale złożonymi polami energii. Wyglądamy inaczej tylko dlatego, że pola te oddziałują na siebie w różny sposób. A oto prosta prawda. My i drzewa jesteśmy zbudowani z tego samego gwiezdnego pyłu. Jedyną różnicą jest forma, jaką ten pył przybrał dzisiaj. Jeśli atomy są jak klocki, to węgiel jest najważniejszym i najbardziej wszechstronnym z nich. Naukowcy często nazywają go królem pierwiastków, ponieważ bez niego życie, jakie znamy, byłoby niemożliwe. To dzięki węglowi natura była w stanie stworzyć tak różne formy życia, jak wysokie cedry i ludzie. Sekret węgla tkwi w jego niezwykłej, że tak powiem, towarzyskości. Wyobraź sobie, że większość atomów ma tylko jedno lub dwa ramiona, za pomocą których mogą trzymać się swoich sąsiadów. Węgiel natomiast ma 4 takie ramiona. Dzięki temu może tworzyć niezwykle długie i mocne łańcuchy, pierścienie, a nawet złożone trójwymiarowe struktury. W organizmie człowieka węgiel stanowi podstawę mięśni i DNA, a w drzewach tworzy sztywne włókna pnia. Zasadniczo zarówno my, jak i drzewa jesteśmy różnymi sposobami połączenia tych samych łańcuchów węglowych. Współczesne badania w dziedzinie astrobiologii potwierdzają, że węgiel jest najlepszą podstawą życia w całym wszechświecie. Naukowcy próbowali modelować życie w oparciu o inne pierwiastki, takie jak krzem, ale odkryli, że tylko węgiel ma idealną równowagę. Jest wystarczająco mocny, aby utrzymać strukturę, a jednocześnie wystarczająco elastyczny, aby umożliwić organizmom zmiany i wzrost. To wyjaśnia, dlaczego natura wybrała go do stworzenia zarówno nas, jak i lasów. Co ciekawe, węgiel sprawia, że jesteśmy częścią jednego wielkiego cyklu. Kiedy drzewo rośnie, dosłownie wysysa węgiel z powietrza, zamieniając niewidzialny gaz w lite drewno. Kiedy jemy owoce roślin, pobieramy ten węgiel dla siebie, aby budować nasze komórki. My i drzewa nie jesteśmy tylko zbudowani z tego samego materiału. Od milionów lat nieustannie wymieniamy się tym materiałem. Jeśli atomy są elementami budulcowymi, to DNA jest głównym architektem i kierownikiem życia. Co zadziwiające, kod życia jest zapisany w tym samym języku dla wszystkich stworzeń na naszej planecie. W każdej komórce naszego ciała i w każdej igle na gałęzi jodły przechowywane są instrukcje w postaci cząsteczki DNA, składającej się z 4 identycznych liter zasad azotowych. Jedyna różnica polega na kolejności, w jakiej te litery są ułożone. Wiele osób jest zaskoczonych, gdy dowiaduje się, że ludzie i drzewa mają wspólne geny. Najnowsze badania genomiczne pokazują, że dzielimy z roślinami od 20% do 50% naszych instrukcji. Są to najbardziej podstawowe rozdziały opisujące, jak komórki oddychają, jak się kopiują i jak przetwarzają energię. Jednak pozostała część planu jest zupełnie inna. Podczas gdy ludzie otrzymują instrukcje dotyczące budowy oczu i układu nerwowego, drzewa otrzymują instrukcje dotyczące tworzenia kory i tkanki fotosyntetycznej. Naukowcy uważali kiedyś, że geny same w sobie determinują wszystko. Jednak niektóre badania w dziedzinie epigenetyki i pangenomiki ujawniły coś więcej. Okazuje się, że istnieją ogromne fragmenty DNA, które działają jak przełączniki. Decydują one, kiedy i w jakiej kolejności atomy powinny być łączone w białka. W drzewach przełączniki te reagują na długość dnia i wilgotność gleby, podczas gdy u ludzi reagują na hormony i sygnały mózgowe. Różnimy się od drzew, ponieważ nasze wewnętrzne przewodniki kierują tą samą orkiestrą atomów zgodnie z różnymi partyturami. Najbardziej niesamowite jest to, że ten plan jest niezwykle stabilny. Atomy w Twoim ciele mogą zmieniać się każdego dnia. Niektóre z nich wydychasz, a inne wdychasz. Jednak informacje zawarte w Twoim DNA pozostają niezmienne przez całe życie. Utrzymują one atomy w odpowiednim kształcie, zapobiegając przekształceniu się w chmurę pyłu lub krzak. Zatem materia w nas jest tymczasowa, a porządek informacyjny zapisany w naszym DNA naprawdę decyduje o tym, kim jesteśmy. Podczas gdy ludzie muszą znaleźć i zjeść gotowe pożywienie, inne rośliny lub zwierzęta, aby żyć, drzewo dosłownie buduje się z powietrza i światła. Współczesne badania w dziedzinie biologii kwantowej pokazują, że rośliny wykorzystują techniki ze świata cząstek elementarnych, aby nie stracić ani jednej kropli energii słonecznej. Kiedy cząstka światła uderza w liść, musi dotrzeć do centrum przetwarzania wewnątrz komórki. W zwykłym świecie byłoby to jak bieganie po zagmatwanym labiryncie. Skręciłbyś w złą stronę, uderzyłbyś w ściany i straciłbyś siły, ale cząstka światła w liściu zachowuje się zupełnie inaczej. Dzięki spójności kwantowej porusza się ona jednocześnie wszystkimi możliwymi ścieżkami. Przed wyborem najszybszej trasy oblicza ją. Dzięki temu rośliny mogą przenosić energię z prawie 100% wydajnością. Najbardziej uderzającym odkryciem ostatnich lat jest to, że rośliny są w stanie utrzymać te delikatne stany kwantowe w normalnych temperaturach. Wcześniej naukowcy uważali, że efekty kwantowe są możliwe tylko w laboratoriach w ekstremalnie niskich temperaturach. Ale badania potwierdzają, że struktury wewnątrz komórek roślinnych wibrują z określoną częstotliwością, która chroni te obliczenia przed zakłóceniami. Różnimy się od drzew, ponieważ nasze ciała wykorzystują energię w inny sposób. Ludzie są silnikami cieplnymi. Dosłownie spalają kalorie, uwalniając ciepło. Drzewa natomiast funkcjonują jako biologiczne komputery kwantowe. Nie stoją tylko w słońcu, ale wykonują złożone operacje matematyczne na poziomie atomowym, aby przekształcić światło słoneczne w lite drewno. Ta fundamentalna różnica w systemach energetycznych sprawia, że my i rośliny jesteśmy tak różni, mimo że składamy się z tych samych atomów. Jeśli porównamy ludzi i drzewa do komputerów, okazuje się, że mamy ten sam sprzęt, ale zupełnie inne oprogramowanie. Nasze oprogramowanie sprzętowe jest dostosowane do szybkości, podczas gdy oprogramowanie sprzętowe drzewa jest dostosowane do wytrzymałości i zbiorowego przetrwania. Ta różnica determinuje wszystko, od tego, jak postrzegamy świat, po to, jak na niego reagujemy. Ludzie są kontrolowani przez neurony, specjalne komórki, które przekazują impulsy elektryczne z prędkością do 400 km na godzinę. Dzięki temu możemy natychmiast cofnąć rękę z czegoś gorącego lub podjąć decyzję w ułamku sekundy. Jesteśmy istotami elektrycznymi. Nasze myśli i ruchy są wynikiem szybkich wybuchów energii między atomami w naszych mózgach. Drzewa nie mają mózgów w naszym rozumieniu, ale nie są one ani głuche, ani nieme. Zamiast elektryczności częściej wykorzystują chemiczną sieć, którą naukowcy nazywają Wood Wide Web, czyli siecią leśną. Za pomocą sieci grzybów w glebie i uwalniania specjalnych gazów do powietrza, drzewa przekazują informacje o suszy lub atakach szkodników. Odbywa się to powoli. Sygnał może trwać godziny, a nawet dni, ale obejmuje cały las. Najnowsze odkrycia w dziedzinie neurobiologii roślin pokazują, że rośliny mają coś podobnego do impulsów nerwowych. Naukowcy odnotowali, że kiedy gąsienica zaczyna zjadać liść, Drzewo wysyła sygnał elektryczny przez swoje naczynia, aby inne liście miały czas na wytworzenie ochronnej trucizny. Ale podczas gdy nasz procesor jest skoncentrowany w naszej głowie, procesor drzewa jest rozłożony w całym jego ciele, w końcach korzeni i w każdym liściu. Różnimy się od drzew, ponieważ wybraliśmy inne strategie komunikacyjne. Ludzie są jak szybkie kable światłowodowe, które muszą reagować tu i teraz. Drzewa są jak ogromne, niespieszne sieci chmur, które nie spieszą się, ponieważ planują żyć przez wieki. Oba składamy się z atomów, ale nasze wewnętrzne rytmy komunikacyjne różnią się milion razy. Dlaczego te same atomy węgla w jednym przypadku zamieniają się w przezroczystą soczewkę, a w innym w szorstką korę dębu? Przez długi czas pozostawało to tajemnicą dla naukowców, podobną do próby ułożenia miliardowej układanki bez obrazka na pudełku. Jednak w 2024 roku z pomocą przyszła sztuczna inteligencja, dokonując prawdziwego przełomu w zrozumieniu życia. Głównym bohaterem była sztuczna inteligencja o nazwie AlphaFold 3, wprowadzona w maju 2024 roku. Jest to sieć neuronowa, która nauczyła się z niesamowitą dokładnością przewidywać, w jaki sposób atomy będą się ze sobą łączyć. Wyobraź sobie, że masz długi łańcuch atomów. Możesz go złożyć na miliony różnych sposobów, ale tylko jeden z nich stworzy funkcjonujące białko. Wcześniej naukowcy spędzali dziesiątki lat, próbując ustalić kształt pojedynczej cząsteczki. Teraz można to zrobić w ciągu kilku minut. Badania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wykazały, że życie jest rodzajem atomowego origami. Różnica między nami a drzewem polega na tym, jak są złożone nasze białka. W drzewie cząsteczki są zaprojektowane tak, aby zapewnić wytrzymałość i magazynowanie energii przez wiele lat. U ludzi te same atomy są złożone w dynamiczne, ruchome struktury, zdolne do szybkiego przekazywania sygnałów i kurczenia się. Dzięki nowoczesnym algorytmom rozumiemy teraz, że aby przekształcić zestaw atomów rośliny w ludzki, nie musimy zmieniać samych cząstek. Musimy tylko zmienić sposób ich fałdowania. Dzisiaj naukowcy wykorzystują tę wiedzę do tworzenia nowych materiałów. Uczymy się od drzew o ich sile, a od ludzkich komórek o ich zdolności do leczenia. Pomaga nam to dostrzec, że granice między żywym drzewem a żywym człowiekiem są bardzo zatarte na poziomie atomowym. Jesteśmy po prostu różnymi wersjami tego samego wielkiego procesu obliczeniowego, który natura rozpoczęła miliardy lat temu. Wiele osób uważa, że ich ciało jest rodzajem stabilnego budynku. Raz zbudowane stoi, ale w rzeczywistości jesteś bardziej jak wir lub rzeka. Woda w rzece płynie nieustannie, krople się zmieniają, ale kształt rzeki pozostaje taki sam. To samo dzieje się z twoimi atomami. Oto uderzający fakt. Twoje ciało całkowicie odnawia swój skład atomowy mniej więcej co od 7 do 10 lat. Dosłownie wydychasz siebie i jesz nowe części dla swojego ciała. Atomy, które wczoraj były częścią jabłka lub nawet atmosfery innego kontynentu, są teraz twoimi włosami, skórą lub komórkami serca. Znajdujemy się w stanie dynamicznej równowagi. Wydajemy się stabilni tylko dlatego, że nowe atomy zastępują stare w tym samym tempie. Drzewa żyją według tych samych praw, ale w innym tempie. Jeśli ludzie są szybko płynącymi rzekami, to drzewa są głębokimi jeziorami. One również uczestniczą w wymianie, ale ich głównym zadaniem jest wiązanie atomów węgla i przekształcanie ich w trwałe drewno na setki lat. Współczesne badania klimatyczne z 2025 roku podkreślają, że drzewa są głównymi strażnikami atomów na naszej planecie. Podczas gdy my szybko przepuszczamy przez siebie pierwiastki, drzewa je zachowują, tworząc historię Ziemi w swoich słojach. Oznacza to, że na najbardziej podstawowym poziomie granice między tobą a otaczającym cię światem po prostu nie istnieją. Pożyczasz atomy od wszechświata, używasz ich przez chwilę, a potem oddajesz.

0: Teraz wyobraź sobie złożony mikroprocesor w swoim smartfonie. Jest on również zrobiony z tego samego piasku, krzemu, ale może łączyć się z internetem i tłumaczyć języki. Różnica między nimi nie polega na materiale, ale na złożoności ich organizacji. To samo dzieje się z nami. Współczesna nauka o złożoności bada zjawisko zwane emergentnością. Dzieje się tak, gdy duża grupa prostych cząstek nagle nabywa właściwości, których żadna z cząstek z osobna nie posiada. Na przykład żaden atom węgla nie ma świadomości ani zdolności do wzrostu. Ale jeśli połączymy je w określonej kolejności, pojawiają się zupełnie nowe właściwości. U ludzi tym cudem jest świadomość i zdolność odczuwania, a u drzew zdolność do przeciwstawiania się grawitacji przez dziesiątki lat i leczenia wszelkich ran poprzez przekształcanie światła słonecznego w twardą tkankę. Najnowsze badania w dziedzinie termodynamiki systemów żywych pokazują, że życie jest sposobem, w jaki materia opiera się chaosowi. Wszechświat dąży do nieporządku, ale istoty żywe wiedzą, jak pozyskać energię z zewnątrz, aby utrzymać swoją wewnętrzną strukturę. Drzewa i ludzie to dwie różne fortece, które w różny sposób bronią się przed chaosem. Ludzie robią to poprzez aktywny ruch i ciągłe poszukiwanie zasobów, podczas gdy drzewa robią to poprzez niesamowitą stabilność i głębokie połączenie z glebą. Co ciekawe, sama organizacja dzieje się naturalnie, bez zewnętrznego budowniczego. Atomy po prostu podążają za prawami fizyki, ale kiedy jest ich wystarczająco dużo i są połączone przez prawidłowe instrukcje DNA, materia zaczyna ożywać. My i drzewa jesteśmy dwoma różnymi zakończeniami tej samej sztuki, którą natura pisze od 4 miliardów lat. Wydajemy się różni, ponieważ złożoność naszych wewnętrznych powiązań jest ukierunkowana na różne cele. Musimy myśleć i biegać, podczas gdy drzewo musi stać i rosnąć. Ostatecznie podział świata na mnie i drzewo jest tylko wygodną iluzją naszego widzenia. Na najgłębszym poziomie, gdzie zderzają się atomy i rodzą się cząsteczki, reprezentujemy jeden pulsujący organizm Ziemi. Nie tylko żyjemy obok drzew, ale dosłownie płynęliśmy w sobie nawzajem. Współczesne badania ekologiczne postrzegają biosferę jako gigantyczny system gospodarczy, w którym walutą są atomy węgla, tlenu i azotu. Kiedy wdychasz powietrze, przyjmujesz tlen, który drzewo właśnie wypuściło. Kiedy wydychasz dwutlenek węgla, drzewo chętnie pobiera go swoimi liśćmi, aby zbudować nową gałąź. Proces ten zachodzi co sekundę. Jesteśmy dwiema stronami tego samego medalu. To, co dla nas jest odpadem, dla drzewa jest materiałem budowlanym. Z drugiej strony ważne jest, aby zrozumieć, że żaden atom w twoim ciele nie należy do ciebie na zawsze. Dzisiejsza nauka jasno dowodzi, że jesteśmy tylko tymczasowymi właścicielami tych cząstek. Atomy, które teraz tworzą twój uśmiech, mogły być częścią starożytnej paproci miliony lat temu, a za 100 lat mogą stać się częścią potężnego lasu. Ta świadomość zmienia nasze spojrzenie na ekologię. Ochrona drzewa oznacza dosłownie ochronę przyszłych części nas samych. Ale dlaczego jesteśmy tak różni? Ponieważ natura jest wielkim artystą, który potrafi namalować zarówno portret człowieka, jak i niekończący się krajobraz leśny, używając tej samej farby. Różnimy się formą, tempem życia i sposobem myślenia, ale w swej istocie jesteśmy absolutnie tacy sami. Jesteśmy sposobem, w jaki wszechświat poznaje sam siebie z różnych perspektyw poprzez ruch i myśli człowieka oraz poprzez majestatyczny spokój drzew.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Teraz było super.
1: To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalam.
2: Don't trust the cats. Ready? Go.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Veto i mam przyjemność przedstawić wam artystę tego dnia. Dziś jest nim zespół Sonic Youth. Stryjnia były pieczołowicie opracowywane przez Mora i Ronaldo podczas prób zespołu. Moore kiedyś stwierdził, że nietypowe strojenia były próbą wprowadzenia nowych brzmień. Kiedy grasz cały czas w standardowym stroju, wszystko brzmi całkiem standardowo. Zamiast przestrajać gitarę do każdego utworu, Sonic Youth zazwyczaj używali konkretnej gitary do jednego lub dwóch utworów i zabierali na trasę dziesiątki instrumentów. Było to źródłem wielu problemów dla zespołu, ponieważ występy na żywo wielu utworów opierały się na konkretnych gitarach, które zostały specjalnie przygotowane lub w inny sposób zmodyfikowane pod kątem tych konkretnych utworów. Na twórczość Sonic Youth duży wpływ wywarli Velvet Underground, The Stooges, MC5, Glenn Branca, Rice Chatham, Ornette Coleman, John Coltrane, Lamont Young, Neil Young, Yoko Ono, francuska awangardystka Brigitte Fontaine, Patti Smith, Wire i Public Image Limited. Zespół był również pod wpływem hardcore punka z lat 80. Po zobaczeniu występu Minor Threat w maju 82 roku, Moore nazwał ich najlepszym zespołem koncertowym, jaki kiedykolwiek widział. Widział również występ Fate w 81 roku i miał wielki podziw dla ich płyt. Chociaż uznali, że ich własna muzyka bardzo różni się od hardcore'u, Moore i Gordon szczególnie byli pod wrażeniem szybkości i intensywności hardcore'u, a także ogólnokrajowej sieci muzyków i fanów. To było świetne, powiedział Moore. Cała ta sprawa ze slam dance i stage diving to było o wiele bardziej ekscytujące niż pogo i plucie. Uważałem, że hardcore jest bardzo muzykalny i bardzo radykalny. Moore i Ronaldo wielokrotnie wyrażali swój podziw dla muzyki Johnny Mitchell, czego przykładem jest cytat Thurstona Moore'a. Johnny Mitchell, wykorzystałem elementy jej twórczości i gry na gitarze i nikt nigdy się o tym nie dowie. Ponadto podobnie jak w przypadku Sonic Youth, Johnny Mitchell zawsze stosowała szereg alternatywnych strojów. Zespół nadał utworowi jej imię Hey Johnny. Członkowie zespołu utrzymywali również relacje z innymi awangardowymi artystami z innych gatunków, a nawet innych mediów, czerpiąc inspirację z twórczości Johna Cage'a i Henry'ego Cowella. Wpływ Sonic Youth jest widoczny w całym spektrum muzyki alternatywnej i undergroundowej. Zespół Spin napisał: trudno sobie wyobrazić, gdzie byśmy byli bez Sonic Youth. Jest mało prawdopodobne, aby inny inteligentny zespół postpunkowy, założony mniej więcej w tym samym czasie, Big Black Meat Puppets, mógł nas wyrwać z furii hardkoru w ten sam sposób. Jak brzmiałby indie rock, gdyby wzniosły hałas Sonic Youth nie oczarował i nie wykoleił wszystkich studenckich zespołów rockowych z połowy lat 80. Pozostalibyśmy tylko z garścią krwistych podróbek Phillies, nigdy nie mając szansy na wyjawienie zauroczenia poprzez staranne umieszczenie mixtape'u Shadow of a Doubt. Jeff Terridge ze Stereogum napisał: żaden artysta nie zrobił więcej dla reputacji noise rocka, ani zresztą reputacji noise'u, niż Sonic Youth. Przynieśli go szerszej publiczności, stworzyli z niego garść przebojowych singli alt-rockowych, rozbili grunge w trakcie jego trwania i stali się ukochanym zespołem, pomimo faktu, że większość ich katalogu zawiera dość dziwne rzeczy. Ich hałas nie był po prostu wyjątkowy, żaden inny zespół nie mógł go powtórzyć. Heather Fairs z All Music napisała: kiedy na nowo zdefiniowali, co oznacza hałas w rock'n'rollu i co oznacza sukces dla zespołu o eksperymentalnych korzeniach, Sonic Youth stali się jednym z najbardziej wpływowych i popularnych zespołów, które wyłoniły się z amerykańskiego undergroundu. Ich pomysłowe wykorzystanie alternatywnych strojów, dysonansów i sprzężeń zwrotnych, które połączyli z intensywnością hardcore punka i estetyką sztuki performatywnej nowojorskiej awangardy, stworzyło nowy krajobraz dźwiękowy, którego wpływ trwał przez dekady. Steven Malkmus, frontman indie-rockowego zespołu Pavement, czerpał inspirację z Sonic Youth w kwestii techniki gry na gitarze i przyznał, że zespół dał mu pomysł i odwagę do eksplorowania alternatywnych strojów. Ja cały czas przypominam, że tu chodzi o strojenie gitar, nie o stroje, w których się występuje. Slater Kinney również podał Sonic Youth jako inspirację, szczególnie w kwestii rozstrojonego brzmienia gitary. Swerve Driver podał zespół jako inspirację, a frontman Adam Franklin zauważył, że gra na gitarach Fender Jazzmaster częściowo dlatego, że ten model był ulubionym modelem Sonic Youth. Inne zespoły i artyści, którzy podali Sonic Youth jako inspirację, to Mauro Pecente z Godspeed You, Black Caesar, Shane Embury z Napalm Death, Slowdive, Dinosaur Jr., Teenage Fan Club, Mogwai, lider Placebo Brian Molko, lider Quicksand and Rival Schools Walter Schreifels, grupa Riot, Joe Breaker, And You Will Know Us by the Trail of Dead, Polvo, Something for Kate, Superchunk, Mets, Joe Box, Street 99 i Street Trees. Dziś posłuchamy płyty z roku 1992, Dirty. Oto lista utworów. 100%, Swimsuit Issue, Teresa's Sound World, Drunken Butterfly, Shoot, Wish Fulfillment, Sugarcane, Orange Rose Angels Spit, Youth Against Fascism, Nick Fit, On the Strip, Chapel Hill, JC Pure i Cream Brulee. I życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Mówił Karol Veto.

0: Best friends.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ile są warte ostrzeżenia z waszych antywirusów? Pewien internauta otrzymał ostrzeżenie, że hakerzy mogli zhakować jego kamerę internetową. I poniżej przejdź na wersję premium, aby się zabezpieczyć. A teraz najlepsze. Jego komputer nawet nie ma kamerki.

że ja nie mogę przejść. A ja mu mówię, idę tylko na przystanek autobusowy. Ale on powiedział, że takie jest zarządzenie. Na przystanku autobusowym nie wolno stać.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dobry wieczór Państwu, z tej strony Kuba Długosz, audycja Winyl, godzina 19. Świetnie się z Państwem słyszeć, przygotowałem dzisiaj kilogramy dobrej muzyki. To co, zaczynamy.

Za nami dwa pierwsze utwory tego wieczoru. Zespół The Beatles, He Comes the Sun oraz Fleetwood Mac, Dreams. No Beatlesów to chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, to klasyka. Kocham, lubię, myślę, że wy też. A przed nami Tears for Fears, Everybody Wants the Rule World. Kawałek znany, no bo puszczamy w sumie tylko dobrą muzykę, bo szkoda czasu na tą złą. A potem córki Ewy, Hey Lover, piękny utwór z lat 60. Przenieśmy się do tego czasu. To co? Let's go!

I jesteśmy z powrotem, za nami zespół Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World oraz córki Ewy, Hey Lover, tak, mój angielski, yo yo yo, everybody, my name is Kuba, I'm from Poland. Ale, moi drodzy, zostawmy sobie żarty na bok, przed nami zespół The Rootness, Be My Baby i Weezer, Island in the Sun. Moi drodzy, dzisiejsza muzyka chyba za bardzo nastawiona jest na zysk i sprzedaż. Brakuje w niej trochę duszy, ale nie martwcie się tym, ponieważ muzyka, którą dla was przygotowałem, tą duszę ma. Mam nadzieję, że ta, która będzie powstawała w dzisiejszych czasach, złapie w końcu właściwy oddech. To co? Kolejne dwa utwory.

Za nami kolejne dwie piosenki. Zespół The Rudeness, Be My Baby, bardzo słodki, bardzo kochany. No bym powiedział, że to takie, jak to się to nazywało, ananas z kokosem. Pina colada, tak, to chyba dosłownie kojarzy mi się z tą piosenką. Natomiast zespół Wizard, Island in the Sun. A przed nami kolejna klasyka, Blondie, dokładnie tak. Heart of Glass, moi drodzy, Heart of Glass, a potem David Bowie, Rebel Rebel. No Davida Bowiego nie muszę przedstawiać, chyba szkoda, że facet zawinął się dosyć wcześnie, bo jestem ciekawy, co przyniósłby dzisiaj. Patrząc na to, jaki kierunek obrała muzyka, o czym wspominałem wcześniej, że bardziej nastawiona na zysk, mniej nastawiona na przekaz. Może to trochę nadwyrost, może to trochę subiektywne, ale sami sobie to przemyślcie, moi kochani. Tak, no to co? Lecimy z kolejną muzyką, dzisiaj jest poniedziałek. Posłuchajmy dobrej muzyki, żeby się naładować na ten tydzień.

I słyszymy się z powrotem, moi drodzy, za nami zespół Blondie, Heart of Glass i David Bowie, Rebel Rebel. No, cały czas ten wątek tego, jak ta muzyka ewoluuje, jest dla mnie zastanawiający, więc może dzisiaj sobie go trochę pociągnijmy bardziej. Wiecie co, można jeszcze dać taki argument, że to czasy są po prostu takie, jakie są, i ta muzyka zawsze odzwierciedla w pewnym stopniu nastroje społeczne i to, co dzieje się na świecie. Wiecie, no, żyjemy w czasach, które są w tym momencie najlepsze dla człowieka, odkąd istnieje świat. Mamy wszystko. Rozwój, technologię, medycynę. Może właśnie, że tego wszystkiego jest tak dużo i od ręki powoduje, że ta muzyka jest właśnie taka płytka. No teraz pewnie dużo osób się może obrazić, że tak uogólniam ten temat, no ale... Ale co mi tam, biorę to na siebie. A wcześniejsza muzyka z tych lat 70. Ogólnie wcześniejsza muzyka była troszkę inaczej zdeterminowana, wiecie, no może młodzież, która miała wtedy 20 lat i tworzyła tą muzykę, była znacznie bardziej dojrzalsza niż dzisiejsza młodzież. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu na Facebooku, a my nie przedłużamy i teraz poleci zespół Talking Heads, Gadające Głowy, Psycho Killer oraz zespół The Police, Roxanne. No Stinga lubię, byłem na koncercie, jeszcze wam tak powiem, na Narodowym, tak, potwierdzam, nagłośnienie nie bez powodu jest owiane taką legendą na tym obiekcie, natomiast Sting jak na 70 parę lat dał super koncert. Moi drodzy, zespół The Police i Talking Heads przed nami.

No i jesteśmy z powrotem. Klasyka gatunku. Lubimy punkty zwrotne, które się powtarzają, bo cytując klasyka Barei, film Race, ja lubię te filmy, które znam. I z muzyką chyba jest tak samo, myślę, chociaż w sumie to jestem otwarty na nową muzykę i myślę, że wy, moi słuchacze, też, bo funduję wam ciekawe znaleziska, mimo że to nie są nowe numery, ale na pewno nie wszystko znacie. Moi drodzy, Radio Odzew, najlepsza muzyka na świecie i pod słońcem. Jest zew, jest muzyka. Ale wracając do muzyki, przed nami Jimi Hendrix. Tak, przeżywam fascynację gitarową, jeżeli chodzi o tą postać. I no może to, że on wszystko zagrał, co było do zagrania, to trochę na wyrost, ale na pewno wyznaczył kierunek gitary elektrycznej na wiele, wiele dekad. Niesamowity człowiek i takie postacie trafiają się, to prawda, rzadko, ale też chyba muszą trafić na odpowiedni czas na świecie, żeby się przebić. No, więc Jimi Hendrix przed nami, a tuż po nim, no to będzie niespodzianka, moi drodzy. W sumie to będzie niespodzianka. No.

I co? Jedno szybkie wejście. Moi drodzy, no dzisiaj krócej, musicie mi wybaczyć. Nie było stałego elementu, czyli tej szarej godziny, żeby się zastanowić nad sobą. W ogóle jak to brzmi? Musimy chyba zmienić to na jakieś takie zen albo medytację. Chyba tak. No, ale za nami Jimi Hendrix, utwór Along the Watchtower. Taka ciekawostka, jest to utwór Boba Dylana, który zrobił cover, Jimi Hendrix zrobił cover, no. Bardzo udany, co zresztą było słychać. A teraz puszczę wam, no, trzymajmy się wersji, że piosenka zagadka na koniec będzie, więc puszczam do was oko. Kuba Długosz, audycja winyl, godzina 19 w każdy poniedziałek. Całuję, ściskam, słyszymy się za tydzień. No, cześć!

0: it's time for you boys to share my last taste of the true black meat, flesh of the giant aquatic Brazilian centipede.
1: Dobry wieczór Państwu. Radio Odzew Super Mario. Mamy dzień 4 maja. Jesteśmy po pierwszej tegorocznej majówce. Za nami zespół Bump the Bass z piosenką Back Power Dust, rok 95. Wyraźnie było słychać tutaj w linii basowej zespół Blenders. Nie pamiętam jaki kawałek, ale ewidentnie było to niemalże kropka w kropkę, nuta w nutę. I tak jedziemy dalej. Gramy. Teraz będą Stany Zjednoczone, rok 2000. Zespół Run DMC z piosenką The Kings z takiego składaka. Ta wersja będzie nieco inna niż na płycie. To jest taki składak dotyczący walk bokserskich i tematów, które na powitanie bądź w trakcie pojawiały się. Zatem The Kings w wykonaniu Run DMC.

To była lekko odnowiona wersja The Kings piosenki Run DMC, nieco szybsza, nieco cięższa. A teraz przeniesiemy się na chwilę do Chorwacji. Posłuchamy zespołu Funky Destination z piosenką Down to the Music, rok 2014, czyli New Funk, bardziej elektroniczny. Słuchamy.

I jeszcze na chwilę zostaniemy w tych rejonach. Będzie rok 2016, a zespół z Grecji nazywają się Basement Freaks. Piosenka nosi tytuł All That Funk i słychać tutaj trąbkę, która przypomina mnie, przynajmniej przypomina brzmienie Milesa Davisa. Posłuchajcie Basement Freaks, All The Funk.

po Chorwacji i Grecji, zmiana kontynentu, zespół Kometa z piosenką Super Machine, skład z Rio de Janeiro, rok 2015, więc kręcimy się cały czas po okolicy kalendarzowej 2014-16-15. Zespół Kometa Super Machine. Zapraszam.

I znów wrócimy na nasz kontynent. Teraz będą Niemcy, bardzo stary niemiecki zespół, który tutaj już też gościł wielokrotnie. Mechanic Destructive Commando, czyli trochę nowofalowe granie, a tę płytę nagrali, jak już kiedyś wspominałem, po 35-letniej przerwie. Mechanic Destructive Commando. Zapraszam.

die Wahrheit, spuck mir ins Gesicht. Dann denk, dann denk.

Bardzo lubię tę płytę, bardzo odświeżone brzmienie na mnie robi. Naprawdę niesłychane wrażenie. Pozostaniemy jeszcze w Niemczech. Zespół Speedkicks to taki duet elektro rok 2014, a piosenka nosi tytuł Who is Bill Carson? I no i co? No jedziemy niemieckim elektro.

Pozostajemy jeszcze w Europie. Mamy rok 2026. Z tego roku piosenka. Zespół z Belgii, Caesar Sun. Piosenka nosi tytuł Backwards Overbender. To jest psychopunk na te czasy. Typowo aktualne granie z fajną stopą perkusyjną. Polecam, posłuchajmy.

Teraz jeszcze rok 2026. Też punk na te czasy londyński. Ja wyraźnie słyszę tutaj nawiązania do The Clash, chociaż stylistyka troszkę tutaj się, że tak powiem, rozjeżdża. Pewnie się nie rozjeżdża, pewnie takie było założenie, ale wyraźnie i tekstowo, i sama piosenka kojarzy się z konkretną piosenką The Clash. Nazywają się Limbonauts, a piosenka nosi tytuł American's Shame. Zapraszam.

Komuś skojarzyło się to, co słyszeliśmy z The Clash, czy nie? Nic nie słyszę, zatem uważam, że nie jestem odosobniony w tych odczuciach. Teraz coś starszego, rok 96, Stany Zjednoczone, zespół Lil Pop Factory z piosenką The Worm. Gramy.

I wrócimy znów do Niemiec. To będzie Astro Boy z piosenką Sweet You Talk You Talk. Rok 2017. Astro Boy jest z Berlina.

To był berliński Astro Boy, troszkę tutaj rozruszał towarzystwo. Teraz będzie Wielka Brytania, rok 2005. Troszeczkę podsypiemy breakbeatem i elektro. Przypominają lekko The Prodigy. Także będzie lekko agresywnie. Zespół nazywa się Eels, a piosenka nosi tytuł Feed the Addiction. Zapraszam.

Jak co tydzień, niebezpiecznie zbliżyliśmy się do końca. Za nami 12 piosenek, przed nami jedna piosenka. Ostatnia, 13. Tym razem będzie White White Wet, zespół z San Diego, rok 2025. Będzie to taki lekki psycho snuj na dobranoc. Piosenka nosi tytuł Hard No. I tym żegnam się z Państwem. Zapraszam do słuchania kolejnego zestawu, który będzie za tydzień o tej samej porze. Ufam, że będzie ktoś po drugiej stronie, kto będzie słuchał mojego radosnego głosu. Dobrego wieczoru, tygodnia, dobrej nocy, Super Mario. Zapraszam Państwa za tydzień. Dobranoc.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Polskie jazzy. Dziś mam zamiar przedstawić płytę sygnowaną nazwiskiem Tomasz Stańko. Płyta pochodzi z roku 1984. Nagrywana była w kwietniu 1982 roku, a nazywa się Music 81 albo Music 81, jak to woli. Jest to trzecie i ostatnie wydawnictwo Stańki wchodzące w skład serii Polish Jazz Volumin 69. Autorem wszystkich kompozycji jest Tomasz Stańko. Winylowy album wydany został, jak już mówiłem, w 1984 roku przez Polskie Nagrania Muza. Podobnie jak wielu, w tym wielki Miles Davis w latach 80., Tomasz Stańko szukał inspiracji w muzyce popularnej. Powoli jego muzyka traciła free jazz, cechy Ornetta, stając się coraz bardziej przystępna dla przeciętnego słuchacza. Na szczęście Stańko robił to całkowicie na swój własny, indywidualny sposób, bo od pierwszej nuty wiemy dokładnie, czyja trąbka śpiewa, a muzyka pozostaje wymagająca, brzmiąc świeżo i angażująco, niezależnie od, że minęło 30 lat od nagrania. To częściowo zasługa jego partnerów w tym nagraniu. Sekcja rytmiczna jest niezawodna, choć nieco zbyt przewidywalna dla mojego obecnego gustu, z Witoldem Szczurkiem na basie i Czesławem Bartkowskim na perkusji. Ale Sławomir Kulpowicz na fortepianie to zupełnie inna historia. Jego linia jest inspirowana mistrzami bopu fortepianowego, takimi jak Bud Powell, Wynton Kelly i przede wszystkim McCoy Tyner. Pięknie ostra i szorstka doskonale kontrapunktuje powolne, ale wyrafinowane meandry trąbki Stańki. Dialogi Stańki i Kupowicza są bez wątpienia główną atrakcją tej płyty i czynią ją pozycją obowiązkową dla każdej duszy zakochanej w dobrym jazzie. Oto skład muzyków, którzy wzięli udział w nagraniach. Tomasz Stańko trąbka, Sławomir Kulpowicz fortepian, Witold Szczurek kontrabas i Czesław Bartkowski perkusja. A lista utworów jest ich raptem 5. Alusta, Dada, Buszka, Third Heavy Ballad i na koniec Achucha. Posłuchajmy sobie. Tomasz Stańko, Music 81, rok 1984.

0: Wiem. Słuchaj, ale muszę ci coś opowiedzieć. Muszę usłyszeć twoje zdanie. Słuchaj, masz czas, żeby mnie spokojnie wysłuchać, Grisz?
1: A czy kiedykolwiek zdarzyło się, bym cię nie wysłuchał? No opowiadaj.

0: Rozumiesz, jak trudno mi było wyjść ze zdumienia, że urzędnik bankowy, że specjalnie inteligentny 20-letni chłopak z takimi szczegółami i tak plastycznie opowiada mi wszystko o galerach, piratach, podróżach po nienazwanych, nieznanych mu morzach. Wysłał bohatera opowieści na jakąś niekończącą się odyseję pełną niebezpiecznych przygód. Zrobił go przywódcą buntu galerników, a w końcu kazał mu uratować się po rozpaczliwej walce. A może chcesz wiedzieć, gdzie miała miejsce ta walka? Podał mi nawet nazwę. To Masilia. Nazwa, którą Grecy w czasie, gdy była ich kolonią, ochrzcili późniejszą Marsylię. No powiedz, czy ty coś z tego rozumiesz?
1: No przecież to jasne.
0: Co?
1: A po prostu ten chłopak utrwalił w pamięci jedno ze swych wcieleń. A czy on sam zdaje sobie z tego sprawę?
0: Wiesz, on bierze udział we wszystkich tych przygodach. I zabawne, bo mimo, że mówi ja, moje miejsce przy wiośle, nie kojarzy sobie tego w ogóle z reinkarnacją. Pewnie nigdy o niej nie słyszał. Ale pomyśl, co za niebywała okazja móc opisać historię greckiej galery opowiedzianą ustami jednego z jej galerników. Ha? I że to przypadło w udziale mnie. Nikomu innemu, tylko mnie. Nie, za każdą cenę muszę doprowadzić to do końca.
1: Nie wiem, czy ci się to uda.
0: Dlaczego?
1: Tak już jest. Zakończenie życia zawsze tonie jakby w zamglonym lustrze.
0: Zabawne. On użył bardzo podobnego określenia.
1: Zakończenia wyjawić nie można. Pełne reinkarnowanie się jest grzechem. Religia zabrania mówić o nim. Czasem zasłania je, ukrywa jakby za mglą, a czasem...
0: Dlaczego przerwałeś?
1: Bo to, co chcę powiedzieć, zmartwi cię bardzo.
0: Mimo to powiedz.
1: Tego dnia, kiedy chłopiec zakocha się po raz pierwszy w życiu, wszystko to bez reszty zniknie z jego pamięci.
0: Żartujesz?
1: Nie, nie żartuję. Może będziesz miał szczęście i Charlie nie zakocha się tak szybko. Chociaż dla niego byłoby lepiej, gdyby o tym wszystkim zapomniał. Przecież jeżeli zacznie o tym rozpowiadać, najpierw wyrzucą go z banku, potem zamkną w szpitalu wariatów. Zresztą zapomnienie jest łaską niebios.
0: Ale nie w tym przypadku, przynajmniej dla mnie. Dla mnie byłoby lepiej, gdyby Charlie o niczym nie zapomniał.
1: Tyle książek napisałeś, tyle pięknych zakończeń wymyśliłeś sam.
0: Ale to jest co innego. To jest historia prawdziwa. Nie trzeba, żeby nagle przekształciła się w wymyśloną. Nie. Będę się starał za wszelką cenę zmusić tego chłopca do opowiedzenia mi jak najszybciej dalszego ciągu.

0: No i co tam, Charlie? Masz dla mnie coś nowego?
1: Mam. Napisałem panu taki wiersz, proszę. Pisałem go wczoraj wieczorem w łóżku.
0: Pokaż.
1: A nie, sam go panu przeczytam. Inaczej zagubi się rytm.
0: Wszyscy młodzi poeci uważają, że nikt poza nimi nie umie czytać wierszy. No dobrze. Słucham cię.
1: Jedliśmy chleb i cebulę. W żołądkach śpiewał nam głód. Śpiewaliśmy pieśni, a w żołądkach wył ten głód. Mdleliśmy brody, składając na wiosła. Kiedyż nas uwolnicie? Słona woda wyżerała nam kolana. Ręce mieliśmy ostre jak pnie drzew. Usta odsłaniały nasze wygnienie.

0: Miłe dziąsła, kiedyż nas uwolnicie? W wodzie zamigotały twoje rude włosy. Będziemy nurkować za nimi podobni bawiącym się rybom. Wolność w powietrzu, czy też wolność w wodzie, to zawsze przecież jest wolność.
1: Więc on was uwolni.
0: Nie wiem, ale czekamy na to. I tak jest nasz śpiew.
1: Ładny.
0: Podoba się panu? A wie pan, tak mi smutno, że nie pisze pan tej książki. Nie może pan wymyślić zakończenia.
1: Już ci tyle razy mówiłem. Ty musisz je wymyśleć.
0: No. A może by tak, że bohater uwalnia jakoś nas wszystkich, że płyniemy i wreszcie spotykamy okręt piracki, że uwalniamy z rąk piratów dziewczynę. Ona jest niezwykle piękna, ma długie, czarne, bardzo proste włosy i cudowny uśmiech. Spoglądają na siebie ona i bohater. I to jest miłość. Potem nastąpią pewnie zaślubiny.
1: A skąd ci to przyszło do głowy? Nigdy nie mówiłeś o dziewczynach.
0: A czy ja wiem? Nie wiem. Teraz napisze już pan?
1: Zacznę. Ale powiem ci szczerze, że to jeszcze trochę za mało. Same fakty nie wystarczą. Trzeba będzie to jakoś omówić, opowiedzieć. Bardziej plastycznie.
0: Tak.
1: Prawda, Charlie?
0: No, na pewno opowiem to wszystko następnym razem.

0: Dzień dobry panu.
1: Uuu, jak dobrze wyglądasz. A czemu masz taką zadowoloną minę?
0: Chciałbym, żeby pan to przeczytał. To chyba najlepsze, co w życiu napisałem.
1: Pokaż.
0: Mówiłem panu, że wolę czytać sam. Rytm się zagubia.
1: Więc czytaj.
0: Od tej chwili, w której spojrzałem w tę czarną przepaść, którą są twe oczy, od tej pory stanęła ziemia, ruszył księżyc i słońce ruszyło martwe moje serce. Ożywione nagle tą wiosną bez nazwy, której ludzie dają tyle imion, a która nosi tylko jedno. Moje życie, moje życie, moje życie.
1: Erotyk.
0: Można to tak nazwać?
1: Chyba tak.
0: Niech pan spojrzy na jej fotografię. To ona. Czy nie jest piękna?
1: Piękna. Podobna do tamtej. Czarne, proste włosy do ramion i cudowny uśmiech. A co ona robi?
0: Sprzedaje papierosy. Poszedłem po paczkę Goldflake'ów. Spojrzałem na nią i nagle...
1: A teraz ożenisz się z nią, tak jak twój bohater.
0: Jak to?
1: Jak bohater twojej powieści.
0: Pan jakoś tak dziwnie mówi. Nie rozumiem pana. Jaki bohater?
1: No bohater... naszej opowieści, która się dzieje na tej galerze.
0: Nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Przepraszam, lecę spotkać się z Joan. Wie pan... jak jesteśmy razem, to się robi coś takiego. To jest coś takiego, jakby jakaś niekończąca się muzyka, albo... tak, tak, albo szum morskich fal, albo jakby... sam nie wiem, do czego to porównać.
1: Jakby najpiękniejsza opowieść świata.
0: Tak, jakby najpiękniejsza opowieść świata.

0: Było to słuchowisko archiwalne Najpiękniejsza opowieść świata, według opowiadania Rudyarda Kiplinga. Wystąpili Aleksander Bardini jako autor, Andrzej Severn jako Charlie Mears i w roli Grisha Chandera Zdzisław Mrożecki.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Miesiąc.
1: Thank you.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Veto i mam przyjemność przedstawić wam artystę tego dnia. Dziś jest nim zespół Sonic Youth. Stryjnia były pieczołowicie opracowywane przez Mora i Ronaldo podczas prób zespołu. Moore kiedyś stwierdził, że nietypowe strojenia były próbą wprowadzenia nowych brzmień. Kiedy grasz cały czas w standardowym stroju, wszystko brzmi całkiem standardowo. Zamiast przestrajać gitarę do każdego utworu, Sonic Youth zazwyczaj używali konkretnej gitary do jednego lub dwóch utworów i zabierali na trasę dziesiątki instrumentów. Było to źródłem wielu problemów dla zespołu, ponieważ występy na żywo wielu utworów opierały się na konkretnych gitarach, które zostały specjalnie przygotowane lub w inny sposób zmodyfikowane pod kątem tych konkretnych utworów. Na twórczość Sonic Youth duży wpływ wywarli Velvet Underground, The Stooges, MC5, Glenn Branca, Rice Chatham, Ornette Coleman, John Coltrane, Lamont Young, Neil Young, Yoko Ono, francuska awangardystka Brigitte Fontaine, Patti Smith, Wire i Public Image Limited. Zespół był również pod wpływem hardcore punka z lat 80. Po zobaczeniu występu Minor Threat w maju 82 roku, Moore nazwał ich najlepszym zespołem koncertowym, jaki kiedykolwiek widział. Widział również występ Fate w 81 roku i miał wielki podziw dla ich płyt. Chociaż uznali, że ich własna muzyka bardzo różni się od hardcore'u, Moore i Gordon szczególnie byli pod wrażeniem szybkości i intensywności hardcore'u, a także ogólnokrajowej sieci muzyków i fanów. To było świetne, powiedział Moore. Cała ta sprawa ze slam dance i stage diving to było o wiele bardziej ekscytujące niż pogo i plucie. Uważałem, że hardcore jest bardzo muzykalny i bardzo radykalny. Moore i Ronaldo wielokrotnie wyrażali swój podziw dla muzyki Johnny Mitchell, czego przykładem jest cytat Thurstona Moore'a. Johnny Mitchell, wykorzystałem elementy jej twórczości i gry na gitarze i nikt nigdy się o tym nie dowie. Ponadto podobnie jak w przypadku Sonic Youth, Johnny Mitchell zawsze stosowała szereg alternatywnych strojów. Zespół nadał utworowi jej imię Hey Johnny. Członkowie zespołu utrzymywali również relacje z innymi awangardowymi artystami z innych gatunków, a nawet innych mediów, czerpiąc inspirację z twórczości Johna Cage'a i Henry'ego Cowella. Wpływ Sonic Youth jest widoczny w całym spektrum muzyki alternatywnej i undergroundowej. Zespół Spin napisał: trudno sobie wyobrazić, gdzie byśmy byli bez Sonic Youth. Jest mało prawdopodobne, aby inny inteligentny zespół postpunkowy, założony mniej więcej w tym samym czasie, Big Black Meat Puppets, mógł nas wyrwać z furii hardkoru w ten sam sposób. Jak brzmiałby indie rock, gdyby wzniosły hałas Sonic Youth nie oczarował i nie wykoleił wszystkich studenckich zespołów rockowych z połowy lat 80. Pozostalibyśmy tylko z garścią krwistych podróbek Phillies, nigdy nie mając szansy na wyjawienie zauroczenia poprzez staranne umieszczenie mixtape'u Shadow of a Dub. Jeff Terridge ze Stereogum napisał: żaden artysta nie zrobił więcej dla reputacji noise rocka, ani zresztą reputacji noise'u, niż Sonic Youth. Przynieśli go szerszej publiczności, stworzyli z niego garść przebojowych singli alt-rockowych, rozbili grunge w trakcie jego trwania i stali się ukochanym zespołem, pomimo faktu, że większość ich katalogu zawiera dość dziwne rzeczy. Ich hałas nie był po prostu wyjątkowy, żaden inny zespół nie mógł go powtórzyć. Heather Fierce z All Music napisała: kiedy na nowo zdefiniowali, co oznacza hałas w rock'n'rollu i co oznacza sukces dla zespołu o eksperymentalnych korzeniach, Sonic Youth stali się jednym z najbardziej wpływowych i popularnych zespołów, które wyłoniły się z amerykańskiego undergroundu. Ich pomysłowe wykorzystanie alternatywnych strojów, dysonansów i sprzężeń zwrotnych, które połączyli z intensywnością hardcore punka i estetyką sztuki performatywnej nowojorskiej awangardy, stworzyło nowy krajobraz dźwiękowy, którego wpływ trwał przez dekady. Steven Malkmus, frontman indie rockowego zespołu Pavement, czerpał inspirację z Sonic Youth w kwestii techniki gry na gitarze i przyznał, że zespół dał mu pomysł i odwagę do eksplorowania alternatywnych strojów. Ja cały czas przypominam, że tu chodzi o strojenie gitar, nie o stroje, w których się występuje. Slater Kinney również podał Sonic Youth jako inspirację, szczególnie w kwestii rozstrojonego brzmienia gitary. Swerve Driver podał zespół jako inspirację, a frontman Adam Franklin zauważył, że gra na gitarach Fender Jazzmaster częściowo dlatego, że ten model był ulubionym modelem Sonic Youth. Inne zespoły i artyści, którzy podali Sonic Youth jako inspirację, to Mauro Pecente z Godspeed You, Black Caesar, Shane Embury z Napalm Death, Slowdive, Dinosaur Jr., Teenage Fan Club, Mogwai, lider Placebo Brian Molko, lider Quicksand and Rival Schools Walter Schreifels, grupa Riot, Joe Breaker, And You Will Know Us by the Tray of Death, Polvo, Something for Kate, Superchunk, Mets, Joe Box, Street 99 i Street Trees. Dziś posłuchamy płyty z roku 1992, Dirty. Oto lista utworów. 100%, Swimsuit Issue, Teresa's Sound World, Drunken Butterfly, Shoot, Wish Fulfillment, Sugarcane, Orange Rose Angels Spit, Youth Against Fascism, Nick Fit, On the Strip, Chapel Hill, JC Pure i Cream Brulee. I życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Mówił Karol Veto.

Bennett.